do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.
7: Minęła 8:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszenie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Maja Chwalińska zagrała ćwierćfinał Wielkiego Szlema. To jak dotąd największy jej sukces w karierze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w ubiegłym roku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Tanieje benzyna, cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
9: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
8: I to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. 4 kolejnych mężczyzn zostało uratowanych z zalanej jaskini w środkowym Laosie. Byli tam uwięzieni przez 10 dni. Dzień wcześniej uwolniono pierwszą osobę, 2 kolejne nadal są zaginione. Wszyscy zajmowali się poszukiwaniem złota. W działaniach uczestniczyły zespoły z Laosu i sąsiedniej Tajlandii, a także ratownicy z Japonii i Malezji. Jak mówią, nurkowanie w jaskini jest wyjątkowo trudne ze względu na niską temperaturę, wąskie przejścia i ryzyko paniki wśród ewakuowanych. Maja Chwalińska znowu sprawiła niespodziankę. Nasza tenisistka awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego French Open. Jej życiowy, jak dotąd sukces, śledzi w Paryżu Przemysław Pozowski.
10: Po pokonaniu mistrzyni olimpijskiej Qin Wenzheng i doświadczonej Belgijki Elise Mertens, Chwalińska wygrała z Greczynką Marią Sakkar 1-6, 6-3, 6-2.
11: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, stanęłam bliżej linii. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze w pierwszym secie. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą.
10: W kolejnej rundzie Chwalińska zmierzy się z francuską Diane Parry, mówi jej trener Jarosław Machowski.
12: I warunki są ciężkie, a ona te eliminacje była wymagająca, ale zrobiłem wszystko, aby zawalczyła.
8: A dziś o 11:00 o awans do ćwierćfinału zagra Iga Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Powiedziałabym, że poranek taki mało wyrazisty, pochmurny. 14 stopni na termometrze. Ale ta temperatura odczuwalna trochę niższa, 12 stopni. Czy będzie rosła? Będzie. Z każdą godziną tak o 1 stopień do 21 stopni. I jak widać na mapie pogodowej, pojawią się przelotne opady deszczu. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Pierwsze przelotne opady deszczu tak około 10-11. Zobaczymy, czy te prognozy synoptyków się sprawdzą, bo jest bardzo sucho.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 8:04. Dzień dobry, Grażyna Polimowska, Gajda Kultura w niedzielę. No to mamy już ostatni dzień maja. No ten maj nie rozpieszczał nas, był zdecydowanie zbyt chłodny, mało letni. Czekamy cały czas na prawdziwe lato. Miejmy nadzieję, że w tym roku wreszcie do nas przyjdzie. To zaczynamy.

0: 8 minut po 8. Wiem, że na tę audycję niektórzy czekają. Kwadrans z Mateuszem.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wersety od 38 do 42.
1: Wtedy grupa faryzeuszy i znawców prawa zwróciła się do Jezusa z żądaniem: Nauczycielu, chcemy, abyś nam pokazał jakiś wiarygodny znak. Odpowiedział im: Ludzie źli i wiarołomni domagają się znaku, ale nie zobaczą. Chyba tylko znak proroka Jonasza. Przez 3 doby przebywał Jonasz we wnętrzu wielkiej ryby. Podobnie i Syn Człowieczy będzie przez 3 doby w głębi ziemi. Mieszkańcy Niniwy staną przed sądem wraz z naszym pokoleniem i oskarżą was, bo gdy wystąpił Jonasz i napomniał ich, zmienili swoje życie. A przecież stoi teraz przed wami ktoś większy niż Jonasz. Królowa Południa też stanie przed sądem wraz z waszym pokoleniem i oskarży was, bo przybyła tu z dalekich stron, by poznać mądrość Salomona. A przecież stoi teraz przed wami ktoś większy niż Salomon.

Wśród biblistów i teologów toczy się dyskusja dotycząca historyczności takich postaci jak Jonasz czy Królowa Południa. W tym fragmencie Jezus mówi o Królowej z Południa jako o historycznej postaci, która żyła i umarła. Jezus Chrystus przypomina zdarzenie z życia Jonasza i mówi o niezwykłym ocaleniu jego życia. Dobrze zrobimy, gdy będziemy pamiętali o tych słowach Jezusa Chrystusa, gdy dotrą do nas opinie niektórych znawców Biblii powiadających, że wierzą w to, o czym mówi Nowy Testament, ale przekaz Starego Testamentu traktują w kategorii pewnej fikcji literackiej. Autorytet Starego i Nowego Testamentu stoi razem lub upada razem. Ten sam duch, który inspirował Salomona i Jonasza, również inspirował ewangelistów piszących o Chrystusie. Tego nie da się rozdzielić. Apostoł Paweł przypomina nam, że Żydzi znaków się domagają. Z tym samym problemem styka się tutaj Jezus. Nauczycielu, chcemy, abyś nam pokazał jakiś niewiarygodny znak. Uwierzymy, staniemy się twoimi uczniami, gdy zobaczymy jakiś niezwykły znak, ale jednocześnie byli ślepi na niezwykłe rzeczy, które już zostały dokonane przez Jezusa. Nie było dla nich wystarczającym świadectwem to, że Jezus uzdrawiał chorych, oczyszczał trędowatych, wzbudzał do życia pogrzebanych i wielu uwalniał z demonicznego opętania. Oczekiwali czegoś większego. Odpowiedź Jezusa wskazuje na ich oczywisty problem. Oni nie chcieli uwierzyć. Mieli wystarczająco dużo dowodów, aby być przekonanymi, ale nie chcieli dać się przekonać. Jest wielu ludzi w kościołach, którzy są dokładnie w takim samym miejscu, w jakim byli uczeni i faryzeusze. Powiadają, gdybyśmy mieli trochę więcej dowodów, zostalibyśmy zdecydowanymi na wszystko chrześcijanami. Zwodzą siebie, że jeśli mieliby dodatkowe argumenty, to od razu wszystko poświęciliby Bogu. W międzyczasie czekają. Prawda jest taka, że nie chcą być przekonani. Im większa możliwość, tym ostrzejszy sąd. To rzeczywistość, która oczekuje ludzi z takim podejściem do osoby Jezusa, o którym wcześniej mówiliśmy.

0: Gdy demon opuści człowieka, błąka się po pustyni, ale nie może znaleźć wytchnienia. Wtedy mówi sobie, wrócę chyba tam, skąd wyszedłem. Wraca i zastaje swoje dawne mieszkanie wolne, posprzątane i przystrojone. Wtedy sprowadza do siebie jeszcze 7 demonów, gorszych niż on sam, i mieszkają tam razem. Dlatego też stan końcowy takiego człowieka jest o wiele gorszy niż początkowy. Tak stanie się z waszym złym pokoleniem.
1: Jezus naucza, że demony, które opuściły człowieka, szukają nowego miejsca, gdzie mogłyby zamieszkać. Życie człowieka uwolnionego zmienia się na lepsze. Ale problemem jest to, że wnętrze człowieka, o którym mówi Jezus, pozostało puste. Gdy demon powraca, przyprowadza kolejne duchy i życie człowieka kończy się wielką tragedią. Stan końcowy takiego człowieka jest gorszy od tego, co było na początku. W pierwszym znaczeniu ten tekst dotyczy narodu izraelskiego, szczególnie tych ludzi, którzy byli współcześni Jezusowi. Naród został uwolniony od demona bałwochwalstwa, który był jego plagą w czasach Starego Testamentu. Ale to częściowe odrodzenie, ta reformacja, nie były wystarczające. Reforma może oczyścić, ale nie może napełnić. Naród powinien był przyjąć Zbawiciela i winien być napełniony nowym duchowym życiem. Tak się nie stało. Ludzie odrzucili Jezusa i ich przeznaczeniem stało się całkowite zniszczenie. Ale ten tekst ma również osobiste odniesienie. Nie jest wystarczające oczyszczenie domu, wyprowadzenie się starego lokatora, musi wprowadzić się nowy właściciel. Jest wielu ludzi, którzy w pewnym okresie życia byli pod silnym wpływem Słowa Bożego. Dokonali oni nawet pewnej reformy, naprawy swojego życia. Zrezygnowali z wielu złych rzeczy, przyjęli wiele dobrych, ale zatrzymali się i nie poszli dalej. I wraz z upływem czasu przybył ten, którego Jezus nazywa nieczystym duchem. To, co zastał, to czyste, opróżnione, wymiecione, przyozdobione wnętrze. Jezus pokazuje, że w krótkim czasie w życiu takiego człowieka pojawia się wiele złych duchów, gorszych od tego, który był na początku. Sumienie takiego człowieka straci swoją wrażliwość, zniknie zainteresowanie Bogiem. Zamiast tego pojawi się niechęć, wrogość do Boga. Serce nie może pozostawać puste. Poprzestanie na religijności i częściowym odnowieniu nie zmieni w trwały sposób ludzkiego życia. Musi być odnowienie, nowonarodzenie. Człowiek musi przyjąć Chrystusa do swego serca. Nie zadowalajmy się częściową zmianą, częściową poprawą swojego życia. Dobrą rzeczą jest pozbycie się grzechów z naszych serc, ale nie przyniesie to trwałej zmiany, jeśli nie pozwolimy, by Duch Święty w nas zamieszkał.

Gdy Jezus przemawiał do tłumu, Jego matka i bracia zatrzymali się przed domem, chcąc z Nim mówić. Ktoś zwrócił się do Niego. Spójrz, Twoja matka i bracia są tutaj. Chcą z Tobą mówić. Wtedy Jezus powiedział do tego, kto Mu o tym doniósł. Kto jest moją matką? Kto to są moi bracia? Potem wskazał ręką na uczniów i dodał. To jest moja matka i moi bracia, bo bratem moim, siostrą i matką jest każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Jezus powiada, że ci, którzy czynią wolę Jego Ojca, traktowani są przezeń jak Jego matka, siostry i bracia. Żadna matka nie cieszyła się taką miłością dziecka jak matka Jezusa. Żadna siostra, żaden brat nie mieli takiego brata, jakiego mieli ci, którzy byli siostrami i braćmi Jezusa. Kochał ich prawdziwą, pozbawioną egoizmu miłością. Tekst powiada, że Jezus tych wszystkich, którzy prawdziwie wierzą, traktuje jak członków swojej najbliższej rodziny. Te słowa Jezusa pokazują, że On ceni nas bardziej niż my sami siebie. Moja wiara może być znikoma, siła wątła, znaczenie niewielkie, ale dla Niego jestem bratem, siostrą. Mój starszy brat zatroszczy się o mnie. Nie ma takiej małej siostry w Bożej rodzinie, o której Jezus by zapomniał. Czy dziękowałeś Ojcu, że dał Ci takiego brata?

0: Kwadrans z Mateuszem, 22 minuty po 8. Kolejna audycja z tego cyklu, jak zawsze za tydzień. A propos braci i sióstr, dziś dzień rodzeństwa. Pamiętacie o swoich braciach i siostrach? No to skoro dzień rodzeństwa, to mamy pretekst, by się z nimi spotkać, pobyć i powiedzieć, że są ważni dla nas. Każda okazja do spotkania rodzinnego jest dobra, tak sądzę.
1: Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
4: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

Jezu, nie ma miejsca jak dom, to już wiecie, dzisiaj dzień rodzeństwa, pamiętamy. Ale nie tylko dzień rodzeństwa, czyli okazja do spotkań rodzinnych jak najbardziej. Imieniny Kamila, Anieli, Petronelli, Feliksa, Marietty, Noego, Witalisa i Sylwiusza, a także niektórzy świętują dzisiaj z całą pewnością urodziny. Kto dzisiaj świętuje pośród osób znanych urodziny? Iga Świątek, tak. Gra teraz w Paryżu na turnieju, czyli dziś ma mecz i dziś ma również urodziny. Jak powiedziała, w tej sytuacji urodziny schodzą na drugi plan. Nie będzie śledzić tego, co dzieje się w mediach społecznościowych. Zajrzy do nich i pewnie odpowie na życzenia dopiero po meczu. Miejmy nadzieję, że to będzie mecz wygrany dla Igi. A jeszcze mamy jakieś ciekawostki związane w naszym kalendarzu, jeśli chodzi o te informacje podstawowe. 31 maja, Słońce w znaku bliźniąt. I mamy dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 22 minuty, dłuższy od poprzedniego 2 minuty. No to miłego dnia, w końcu to ostatni dzień maja. Anyone for you i George Ezra.

0: My Smith na 94,9 FM, 22 minuty do godziny 9. To co w naszym kalendarzu historycznym? 31 maja 1859 roku w Londynie uruchomiono Big Bena. Chyba jeden z najsłynniejszych zegarów świata. Rok 1915, pierwsza wojna światowa między Bolimowem a Sochaczewem. Wojska niemieckie użyły 264 ton ciekłego chloru wypuszczonego z 12 tysięcy butli rozmieszczonych przed linią okopów rosyjskich. Ilość ta ponad dwukrotnie przewyższała ilość gazu użytą podczas ataku gazowego przeprowadzonego w kwietniu tego roku pod Ypres. W ciągu kilkunastu minut zginęło kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dokładna liczba jest nie do ustalenia. No co? Jak widać, rządzący tym światem nie cofają się przed użyciem barbarzyńskich metod. Tak było, tak jest i czasem my albo zawsze dajemy im władzę, z której korzystają bez kontroli. Rok 1935 powstała amerykańska wytwórnia filmowa 20th Century Studio i jeszcze jakieś informacje cenne w naszym kalendarzu. O Idze Świątek już wspominałam, dzisiaj ma urodziny. Rok 1985 ukazał się album Dzień, w którym pękło niebo zespołu Jem. I w 1972 Richard Nixon jako pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych przybył z wizytą do Polski, a w 68 Stefan Kisielewski rozpoczął pisanie swoich dzienników. Takie interesujące, moim zdaniem, informacje z kalendarza historycznego.
1: Kultura w niedzielę. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Kasia Kowalska i coś optymistycznego o poranku na 94,9 FM. 9 minut do 9. 31 maja. Charakterystyczna data. Rok 1913. W Warszawie urodził się Jerzy Wasowski, kompozytor, reżyser, dziennikarz radiowy. Razem z Jeremim Przyborą był twórcą popularnego w latach 50. i 60. i już wiecie, o co chodzi. Kabaret Starszych Panów. Był twórcą właśnie Kabaretu Starszych Panów. Napisał muzykę do takich piosenek jak Kaziu, zakochaj się, W czasie deszczu dzieci się nudzą, Piosenka jest dobra na wszystko, czy Addio, Pomidory. I jeszcze teraz zupełnie z innej dziedziny informacja. W 1948 urodził się John Bonham, perkusista grupy Led Zeppelin. Uważany za jeden z najbardziej wpływowych zespołów rockowych, Bonham był znany z mocnej i siłowej gry na perkusji, którą można było podziwiać między innymi w kompozycji Moby Dick. Pamiętamy, gdzie pokazuje cały swój kunszt gry na bębnach. Po jego śmierci grupa Led Zeppelin zakończyła działalność. To takie dwie informacje muzyczne.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: I oczywiście gramy dalej.

0: Margaret, tańcz, głupio, tańcz, a u nas już za chwilę wiadomości. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Czy to są plany rządu? Szczegóły już za chwilę.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja.
6: Reklama. Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczew.

0: Kowalskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.
6: Jest 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka, eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą, początek o 17:30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty, Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
8: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
7: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
8: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
7: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje prowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
9: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
7: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
5: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Pochmurny poranek, 15 stopni na termometrze, chociaż ta odczuwalna temperatura może być zdecydowanie niższa, tak około 13 stopni. Pochmurny poranek, ale nie pada, chociaż synoptycy zapowiadali przelotne opady deszczu i ja to widzę w każdej godzinie, te przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Ale czy się pojawią, to jest zagadka. Temperatura wzrośnie tak do około 20, a nawet 22 stopni, a więc czeka nas ciepły dzień z bardzo dobrą jakością powietrza i z lekkimi podmuchami wiatru.
10: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 9:04, tak zgadza się, trwają Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Stadion Narodowy czeka, a wy zaglądajcie na naszego Facebooka. Tam pytanie, czy papierowe książki znikną, jaka jest ich przyszłość, bo teraz mamy wersję elektroniczne i co nas czeka, czy rzeczywiście po te książki sięgamy papierowe, oczywiście tylko ze względów sentymentalnych, czy chcemy mieć jakiś przedmiot w ręku, żeby postawić go na półce.

0: 7 minut po 9. No i zadzwonił ten telefon, bo zawsze po meczu Orkana dzwoni do mnie słuchacz, miły słuchacz, i pyta, jaki był wynik meczu. No już się niepokoiłam, że coś się stało, bo nie zadzwonił. Ale na szczęście zadzwonił. To jaki był wynik meczu? Jeszcze tylko przypomnę. Od 25 minuty Orkan grał w 14, utrzymał prowadzenie z Energaogniwem i wygrał 24 do 14. To gratulujemy, cieszymy się i teraz czekamy na, to znaczy Sopot czeka na rewanż, a my czekamy na kolejne zwycięstwo 6 czerwca już w Sopocie. To jeszcze raz nasze gratulacje i pozdrowienia dla miłego słuchacza, który zawsze w niedzielę o poranku dzwoni do mnie z takim pytaniem.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Taki mamy poranny rytuał. Ale Farben.

0: To jeszcze wróćmy do tego, co działo się wczoraj na naszej sochaczewskiej Marakanie.
1: Mecz zacięty, mecz twardy, ale tego w półfinale Ekstraligi Rugby można było się spodziewać. Orlen Orkan Sochaczew wygrywa rewanż za tydzień. Rewanż w Sopocie z Energią Ogniwem oczywiście w sobotę o 16:00.

0: Kultura w niedzielę. Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: 21 minut po 9:00. Za chwilę radiowe Echa Poezji, a ja przypominam wszystkim dzieciakom, młodym słuchaczom naszego radia i myślę, że nie tylko dzieciakom, że dziś Miejski Dom Dziecka od 14 do 18. Park Garbolewskiego czeka, a tam mnóstwo atrakcji, więc nie prześpijcie tego, nie przegapcie, jakie to będą atrakcje. Jeszcze o tym opowiem w dzisiejszej audycji.
1: Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowe Echa Poezji.
2: Dzień dobry. W ten niedzielny poranek wita się z Państwem Marcin Roszkowski z Sochaczewskich Wieczorów Literackich Atut. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wiersze nie swoje, tylko takie, które zostały wyróżnione i nagrodzone podczas turnieju jednego wiersza, podczas naszego ostatniego wydarzenia majowego Powiedz mi, jak mnie kochasz. Zgłosiło się 5 uczestników. Postanowiliśmy wyróżnić i nagrodzić wszystkie ze zgłoszonych wierszy i z racji tego, że są dosyć długie, już nie przedłużając, zaczynam. Pierwszy wyróżniony to Juliusz Sowacki, wiersz pod tytułem Spowiedź maturzysty. Spowiadam się Tobie, nauczycielu, bo straszliwie zgrzeszyłem. Brakiem, nieobecnością i zaniedbaniem przed Wami, nauczycielami, nie okazywałem ni skruchy, ni pokory, a przed polonistami nie powinienem się chwalić przewinieniami. Z lektur nie przeczytałem żadnej. Odprawa na półce się kurzy, potop gdzieś pod biurkiem zgubiłem, z katem nie rozmawiałem, folwarku na oczy nie widziałem. Dostojewskiemu na buty naplułem, Sienkiewiczowi odgrażałem się sznurem, Mickiewicza nie wypożyczyłem, treny u babci zostawiłem, wypracowań nie pisałem, na lekcjach często sypiałem, sprawdzianów nie widziałem na oczy. Od kartkówek chciałem odskoczyć. Wiem, że błędy te są niewybaczalne, ale proszę Was o łaskę i przebaczenie za każde takie przewinienie. Matematycy, ileż to ja się musiałem naliczyć, by wiedzieć, ile mogę mieć nieobecności? Z grzechów? Kilka się znajdzie poza niebyciem, niechceniem i niemyśleniem. Chociażby nieudolne liczenie, wszelkich minusów gubienie, błędy obliczeniowe i wykresy odręcznie robione. Moment, niech sobie przypomnę. Biologom niczego winien nie jestem. Na oczy mnie nie widzieli, a ja zresztą ich też znać nie chciałem. Fizycy, chemicy, geografowie, czy w ogóle wiedzą o mojej osobie? O, wiem, nauczyciele od angielskiego. Te dialogi niepowiedziane, słówka niezapamiętane, nieobecności na lekcjach wszelakich. Tak, to miało to miejsce, przepraszam. Tak więc dochodzę do wniosku, że po 4 i próbnej maturze nie umiem niczego prócz podpisać się na arkuszu. Błędy me są straszliwe, żałuję. Poprawę Wam obiecuję, lecz nie wiem, czy się czegoś do maja nauczę. Wybaczcie mi zaniedbania i wspomóżcie mnie w chwili matury pisania. Czy jest dla mnie jeszcze nadzieja? Drugi wiersz wyróżniony. Autorką jest Ilona Prejda, wiersz ma tytuł Z dzisiejszych chwil. Przyszłość nie spada z nieba jak sen. Rodzi się w ciszy codziennych scen. W każdym wyborze, w każdym dziś kryje się jutra pierwszy liść. Nie jutro zmienia świat i czas, lecz to, co robisz właśnie w nas. Każdy twój krok, choć mały jest, buduje przyszły życia gest. Gdy siejesz dobro w zwykły dzień, ono nie znika, rośnie jak cień. Wraca w zdarzeniach, w ludzkich sercach, w cichych uśmiechach, w nowych miejscach. Nie ma przyszłości bez twoich rąk, bez twoich myśli, bez twoich chwil. To dziś jest fundament, mocny grunt, na którym jutro stawia swój bunt. Więc nie odkładaj marzeń na czas, bo czas to teraz, tu, w środku nas. Każdy moment ma ukryty znak, tworzysz przyszłość, pamiętaj tak. A gdy spojrzysz kiedyś na swój los, zrozumiesz w ciszy jego głos, że to, co było, to twoja moc, co dziś buduje jutrzejszą noc. Bo każdy dzień to nieprzypadkowy znak, to mały wybór, który zmienia szlak. I nawet gdy nie widzisz jeszcze dróg, to każdy krok zostawia przyszły próg. Nie bój się błędów. One uczą nas, jak lepiej tworzyć własny życia czas. Bo w każdej porażce ukryty jest sens, co prowadzi dalej przez życia kres. Nie szukaj jutra w dalekich snach, bo ono rodzi się w twoich dniach, w tym, co dziś robisz, w myślach i w słowach, w prostych decyzjach, w codziennych rozmowach. I gdy zrozumiesz ten cichy rytm, że przyszłość żyje w tym, co dziś jest w nim, poczujesz spokój, jak ciepły wiatr, że tworzysz świat, nie czekając lat. Bo nie ma jutra bez dzisiejszych chwil, bez małych kroków, bez ludzkich sił i każdy człowiek, co w drogę swą wstał, buduje przyszłość, którą ma sam. Teraz przeczytam wiersz, który otrzymał trzecią nagrodę, trzecie miejsce. Autorka Aleksandra Pakuła, Historia ze szkatułki. Czemu zakrywasz się porcelaną? Czy nie podoba ci się twoja ludzkość? Powiedz mi, dziewczyno, podziel się twoimi myślami, udowodnij, że nie zatracisz się w marzeniach. W marzeniach wielkiej widowni, w tańcu sławnym na całej planecie, imieniu widniejącym na każdym zwrocie. Czy jesteś pewna, że to marzenie jest twoje? Czemu więc twoja twarz, kiedyś taka żywa, zakryta jest teraz bielą? Czemu ciągle tańczysz? Powiedz mi, lalko porcelanowa, twoje ruchy są... Teraz twoje ruchy są przewidywalne, twoje kroki perfekcyjne, twoje obroty imponujące. Nie jesteś już oryginalna. Zakopałaś indywidualność w swoim sercu. Taniec twój przyciąga widownię, jednak nie potrafi jej zatrzymać. W twoich ruchach nie ma nowości, tylko układ, do którego się przyzwyczaiłaś. Twoje kroki wzbudzają już tylko zazdrość. Obserwatorzy mają dość twojej perfekcji, pragną twojego upadku. Nie skupiają się na twoim tańcu, wyszukują twoich błędów. Czemu więc próbujesz się do nich zbliżyć? Czemu chcesz im pokazać swoje wady, które dawno zakryłaś porcelaną? Podczas twojego tańca zadrapałaś sobie twarz, dumnie pokazując obserwującym. Twoje błędy teraz widoczne na twarzy każdego przyciągają. Twoja rysa wywołuje śmiech, kpinę. Już nigdy się jej nie pozbędziesz. Nawet jeśli wypełnisz ją porcelaną, już każdy ją widział, każdy widział, jak się rozpadasz. Nawet twoje łzy, lejące się jak rzeki po policzkach, nie naprawią twojej twarzy. Czyżbyś już miała dość? Twój taniec już nie jest energiczny, jest bezpieczną rutyną. Twoje obroty o sekundę wolniejsze, twoje kroki osłabłe. Twoje ramiona opadają ze zmęczenia. Lata sławy minęły, stoisz teraz w pustej szkatułce, zakryta książkami, nikt cię już nie widzi. Czemu nie odpoczniesz? Nie boisz się, że upadniesz ze zmęczenia? Czy zauważysz, jak się stłuczesz? Porcelana wtopiła się w twoją skórę, nikt nie zauważył kiedy. Nawet ty, rzeźbo, nie zauważasz swojego końca. Nie widzisz, że jesteś już niezmiennie inna? Nie jesteś już porcelanową lalką, przestałaś już tańczyć. Nie jesteś już człowiekiem, już dawno nim nie byłaś. Więc siedzisz w szkatułce z połamanymi nogami. Nie jesteś w stanie wołać o pomoc, ani udawać, że się nie rozpadasz. W tej pozycji zginiesz. Porcelana utwardzi twoje stawy. Czy tego chciałaś? Mizerne stworzenie, rzeźbo żałobna. Twoje ciało leży samotnie. Twoje imię zapomniane przez każdego. Dobranoc, żałosna kreaturo. Wiersz, który zdobył drugą nagrodę, drugie miejsce, jest autorstwa Adama Skrzypkowskiego i nosi tytuł 9, 26, 18, 1, 5, 12 plus 21, 19, 1. Rakieta, 1. Rakieta, 2. Rakieta, 45 tysięcy. Burza, jeden grom jasny. Święta, święta jest, jest ta walka. Morderstwo z Bogiem w sercu. Tumany kurzu, ciała okryte, małe, herlawe. Płacz, płacz, jęk szklany, ściska. Miarowy tętent wokół. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy. Głowa pęka. Gdzie jesteś, Kyrios? Kiedy ich boska krew rozlewa się na piaski. Gdzie byłeś, Kyrios, jak z dymem za pan brat byli? Gdzie jesteś, Paraklecie, gdy najsprawiedliwsi giną? Gdzie jesteś? I teraz wiersz, który zdobył pierwsze miejsce, pierwszą nagrodę. Autorką tego wiersza jest Zuzanna Pszanowska. Wiersz nosi tytuł To, czego nie mówię. Śmierć jest moją miłością, o której nikomu nie mówię. Bo jeśli ktoś się dowie, to mnie zabije albo zamknie w jakimś wariatkowie. Kiedy jestem sama, tylko to gra mi w głowie. Kiedy umrę? Kiedy zginę? Czy świat tak bardzo mnie nienawidzi, żeby trzymać mnie tu? Wszędzie widzę krew, rozpacz, złość i miłość. Tej ostatniej nienawidzę, bo widząc miłość, tak naprawdę nic nie widzę. Kiedyś się zakochałam w takim chłopcu, ale potem zrozumiałam, że sobie to wmawiałam, bo ludzie wokół krzyczeli: on jest tobie przeznaczony. Czym jest przeznaczenie? Czym jest zakochanie? Czy to tylko manipulowanie? I znów jestem tu sama. Ja każdego dobrze traktowałam, ale moja naiwność, otwartość i prawdomówność mnie zgubiły. Poszłam do szkoły, w której uczyły kobiety bez perspektyw. Mówiłam, co myślałam i poznałam prawdę tego świata. Zostałam odrzucona, poczułam się stracona. Śmiechem na moją prawdę odpowiedziano. Trochę mnie to zabolało, zmieniłam szkołę, nie zdałam i zgubiłam iskrę, którą tak długo przy życiu trzymałam. Poczułam pustkę, jakiej nigdy wcześniej nie znałam. Stwierdzono u mnie ADHD. Zakochałam się w biologii, ale to nadal było za mało. Wszyscy oczekują ode mnie więcej niż ja od nich. Przecież ja jestem nikim. Skąd te wymagania? Skąd te zawiedzenia? Skąd te oczekiwania? Brak chęci, brak celu, brak zrozumienia. Nie mam duszy. Moja dusza zginęła, gdy się urodziłam. Już od dziecka mówili: jesteś inna, zbyt zadziorna, zbyt głośna, zbyt sobą. Ale teraz już rozumiem, świat to iluzja, która znika, gdy otworzę usta. Wolę umrzeć, niż powiedzieć coś więcej. Dlatego śmierć to moja jedyna przepustka. Chyba że problem nie jest we mnie, tylko w świecie, który nie słucha. To już wszystkie wiersze, które miałem dzisiaj zaprezentować Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję. Też zapraszam na wszystkie nasze kolejne wydarzenia, właśnie szczególnie też na konkursy jednego wiersza. Ten ostatni był akurat adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, ale mamy też takie, które są zupełnie otwarte wiekowo. Najbliższym wydarzeniem, na które chciałbym Państwa zaprosić, to będzie mój wieczór autorski, gdzie będę występował ze swoim debiutanckim tomikiem i on odbędzie się 19 czerwca o godzinie 18 w Kramnicach Miejskich. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Żegna Państwa Marcin Roszkowski z Sochaczewskich Wieczorów Literackich Atut.
1: Była to audycja Radiowe Echa Poezji. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Mesaja i każdego dnia, a ja dzieciakom przypominam, dzisiaj Dzień Dziecka w Sochaczewie, w Teresinie, w Sannikach. Możecie wybierać w Sochaczewie od 14 do 18. Zapraszamy do Parku Garbolewskiego. Na scenie występy dzieci z miejskich szkół i przedszkoli. O 15.20 rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów klas czwartych sochaczewskich szkół podstawowych w ramach programu Stop Przemocy Rówieśniczej. Będzie też pokaz iluzjonisty, rozbudowana strefa dmuchańców, zjeżdżalnie ciężarówki, łódź podwodna, zwierzaki, alpaki i inne, plac zabaw, dżungla, wiewiórka. Więc atrakcji na pewno Wam nie zabraknie, a i fotobudka oczywiście, no więc gorąco zapraszamy od 14 do 18. Park Garbolewskiego czeka dziś na dzieciaków.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do Parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
4: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj utwór wyjątkowy, piosenka Warszawa. Muniek Staszczyk napisał tekst w 1989 roku podczas pracy na zmywaku w londyńskiej restauracji. Podobno bardzo tęsknił za Polską i Warszawą, a singiel stał się nieoficjalnym hymnem stolicy i podczas pewnego weekendu w pracy wymyślił dwa pierwsze wersy. Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. I udając przed przełożonymi problemy żołądkowe, zszedł do toalety, gdzie na barowych serwetkach albo papierze toaletowym, różne źródła różnie podają, dokończył pierwszą zwrotkę, napisał drugą, a trzecia została napisana później, według różnych źródeł w grudniu 1989 roku lub wynajmowanym przez Staszczyka mieszkaniu w Londynie. Była to pierwsza piosenka Muńka Staszczyka po 1986 roku. Nagrana została pierwsza wersja 29 grudnia 1989 roku, a potem były modyfikacje, zmiany. T-Love i Muniek Staszczyk, Warszawa.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178.

0: Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
6: Reklama.
7: Minęła 10:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
9: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przyklejono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati, przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu. Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
10: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak przegra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziałam.
9: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
8: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: I sprawdzamy, co w pogodzie. Niedziela 31 maja. Jeszcze 21-23 stopni nie mamy. Na razie na naszym termometrze 17 stopni. To takie pochmurne przedpołudnie. Synoptycy zapowiedzieli na dzisiaj przelotne opady deszczu, ale nie wiem, czy te prognozy się sprawdzą. Temperatura może osiągnąć poziom 21-22 stopni. Od jutra cieplej, zdecydowanie cieplej, bo z mojej mapy pogodowej wynika, że na przykład w środę będzie około 30 stopni, a Boże Ciało też będzie bardzo słoneczne, 26-27 stopni. No i jak to w Boże Ciało powinno popadać?
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 9:55, Kultura w niedzielę, Grażyna Polimowska-Gajda, dzień dobry, a za chwilę rozmowę z gośćmi. Goście już są w naszym studiu. Wiskitczanki, zespół folkowy Wiskitczanki, może nie w pełnym składzie, ale na pewno z harmonią i ze skrzypcami, a także wokalistkami. Zespół słynie ze występów na różnych festynach i uroczystościach i dzisiaj też u nas zagra.

0: 17 minut po 10. Za chwilę w naszym studiu pojawią się goście. Będzie to zespół Wiski Tczanki, tak jak już wcześniej mówiłam. Więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, posłuchamy naszych sąsiadów na żywo, ale to, jak powiedziałam, za chwilę.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Zgodnie z zapowiedzią studiu zespół folkowy Wiski Tczanki, zespół postanowił muzycznie przywitać się z naszymi słuchaczami.

0: Kultura w niedzielę.
1: Kultura w niedzielę i moi goście, to dziewczyny teraz zakładają słuchawki. Już proszę bardzo. Kto dzisiaj u nas gości? Kierownik artystyczny grupy Wiskitczanki, Małgorzata Budner.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Adrianna Dymiańczyk. Śpiew i skrzypce. Zmieniłam.
3: Dziemiańczyk.
1: Dziemiańczyk.
3: Tak. Dzień dobry Państwu.
1: Dziewczyny napisały mi tu tak nazwiska. Dobra. Może dam radę. Justyna
4: Sydry.
1: Justyna Sydry. Śpiew i
4: instrumenty perkusyjne.
1: Dobrze, również Justyna. Witam. Tylko usiądź, proszę, przysuń się do mikrofonu. Proszę. Dobrze, Justyna. Patrycja.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Śpiew. Patrycja Okońska, tak?
5: Tak.
1: I Dagmara Łęcka.
6: Śpiew.
1: No dobrze, to teraz już wiemy mniej więcej kto. To nie cały, to nie pełen skład zespołu, bo ile osób liczy?
2: Obecnie liczy zespół 9 osób.
1: Same kobiety?
2: Same kobiety.
1: W wieku różnym?
2: Tak, od 16 do 70 lat.
1: Aha, czyli dojrzałe kobiety i bardzo młode kobiety, tak?
2: Tak, i także charakteryzuje nas wielopokoleniowość, gdyż śpiewały tu babcie, mamy, córki, no i teraz już śpiewają także wnuczki.
1: I zespół istnieje 13 lat, także macie spore doświadczenie.
2: Oczywiście, charakteryzuje nas duża energia, siła, moc, bo kobiety szalone są.
1: No właśnie. I jesteście zespołem folkowym, nieludowym, chociaż zaczynałyście jako zespół ludowy. To na czym ta różnica i zmiana polega? Wyjaśnijcie tutaj naszym słuchaczom.
2: Zespół założyła pani Jadwiga Kapusta. Gra tutaj u nas w zespole jej córka, jej wnuczka, przepraszam, na akordeonie. Ona chciała po prostu bardzo kultywować utwory ludowe. Moja mama śpiewała w zespole. Ja jak przyszłam do zespołu, uznałam, że no ta ludowizna owszem jest bardzo piękna, ale my chcemy się rozwijać, chcemy odmładzać zespół i utworzyłyśmy zespół folkowy, ponieważ ludowo to tylko ludowo, a my chcemy i biesiadnie, chcemy także trochę muzyki poważnej, folkowej, słowiańskiej. Stąd zmiana nazwy.
1: I macie bardzo bogate instrumentarium. My dzisiaj tylko jesteśmy ze skrzypcami, tak? I z akordeonem.
2: Tak, mamy również w swoim zestawie drugi akordeon, klarnet, trąbki dwie.
1: I to wszystko dziewczyny grają.
2: I to tylko kobiety.
1: Ale to...
2: I gitary także mamy.
3: I ukulele.
1: Ale...
3: I bęben.
1: No, instrumenty perkusyjne być muszą. Słuchajcie, to dlaczego, jak to się stało, że same kobiety, nie chciałyście mężczyzn, czy oni po prostu, jak to mężczyźni, nie garną się do takiego śpiewu?
2: Wie pani co, trudne pytanie tutaj pani zadała, dlaczego nie mężczyźni? Więc
1: chociaż ja
2: tak,
1: jestem, cieszę się, że tyle kobiet.
2: Dyplomatycznie. W kobietach jest siła, w kobietach jest moc i akurat w tym zespole panowie nie są nam do niczego potrzebni.
1: No dobrze, może jednak ich przygarniecie, jak już tak nie bądźcie takie zasadnicze.
2: Wie pani, mamy mężów, większość, jak nie mężów, to chłopaków, ale jak pani widzi, kobieta na akordeonie też daje radę, też gra, ma moc, siłę, no, więc panowie
1: musi mieć trochę mocy i siły, bo ten akordeon ile waży, niech nam pani przypomni?
2: Około 15 do 20 kg.
1: To jest co dźwigać, nie?
2: Jest.
1: A zawsze pani, jak to jest, siedzi pani czy dźwiga to tak stojąc? Różnie to pewnie bywa.
2: No panowie pewnie by stali, grali na stojąco, natomiast kobieta, no po co stać? Krzesło jest, można na krześle siedzieć.
1: Słusznie. Tutaj krzesła są. Dobrze, to za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Będziemy miały jeszcze, ale to już później, jeszcze jeden taki fragment muzyczny mamy zaplanowany. Wiskitczanki, czyli zespół folkowy z Wiskitek, tak mogę powiedzieć, z Wiskitek.
2: Tak.
1: Czy z okolic Wiskitek, czy z samych Wiskitek, jak to jest z wami?
3: I z okolic.
2: Mamy z Wiskitek, ale także i z ościennych miejscowości dziewczęta.
1: Wiskitczanki na 94 i 9 FM dzisiaj w Radiu Sochaczew.

0: Kultura w niedzielę.
1: Zespół folkowy Wiskit Czanki z Wiskitek. Jestem moim dzisiejszym gościem. Witam ponownie.
2: Witamy.
1: Dzień dobry. Słuchajcie, kto wspiera waszą działalność? Bo dzisiaj jesteście tak, z instrumentami i w strojach... jakich takich estradowych, powiedziałabym, tak? Białe bluzki, czerwone spódnice, tego nie widać w radiu, ale potem zamieścimy zdjęcie i wszystko to zobaczycie. To musicie mieć jakieś wsparcie, chyba że to wszystko z własnych kieszeni finansujecie. Podróże trzeba było, trzeba wozić taki 9-10-osobowy zespół, więc trochę pieniędzy potrzeba.
3: Znaczy, my jesteśmy grupą pasjonatek i właśnie tak jak powiedziała Gosia, szalonych kobiet, które realizują swoje marzenia właśnie o śpiewie, o muzyce, o tworzeniu muzyki, kreowaniu artystycznym i no, każda z nas pracuje zawodowo, więc to jest nasze takie hobby, pasja. Mamy właśnie młode dziewczyny, 16-latki, więc one też nie mają żadnych środków utrzymania, plus emerytki też, więc jest to dosyć taki trudny temat dla nas, no ponieważ my wszystko finansujemy same, tak? Z jakichś tam naszych dodatkowych źródeł pieniędzy, w sensie podróże i takie jakieś wyprawy nasze.
1: No właśnie, bo to wyjazdy trzeba mieć, tak. Większe auto, żeby zapakować do tego auta wszystkie
3: jeździmy
1: kobiety.
3: Jeździmy prywatnymi samochodami, ten serwis instrumentów, to wszystko jest jakby z naszych środków. Natomiast no, staramy się, dlatego też staramy się wypływać na szersze wody, żeby gdzieś tam grać, tak przynajmniej za odpłatnością taką, żeby nam się koszty zwróciły dojazdu, co nie jest łatwe, bo jesteśmy takim dosyć nietypowym chyba zespołem, bo gdzieś tam w takiej niszy się mieścimy pomiędzy taką typową ludowizną, a taką estradową, komercyjną muzyką, tak? Więc gdzie tam jest jakiś sponsoring i różne takie duże pieniądze, a my jesteśmy gdzieś tam po środku. Więc staramy się pozyskiwać fundusze no, tam, gdzie możemy. Dlatego też powstało 3 lata temu, tak? Założyłyśmy stowarzyszenie, żebyśmy mogły pozyskiwać fundusze ze środków z dotacji. No i dostałyśmy już z projektu gminnego, z gminy Wiskitki, dwukrotnie dofinansowanie w ramach projektu, który napisałyśmy. Pierwszy projekt to był Rozśpiewane Wiskitki, gdzie prowadziłyśmy warsztaty wokalne, znaczy zatrudniłyśmy instruktorkę i poszerzałyśmy nasze możliwości wokalne. Przy okazji to było dla wszystkich mieszkańców gminy zorganizowane. Przy okazji pozyskałyśmy kilka ciekawych dziewczyn, ciekawych głosów do naszego zespołu, więc to też taki nabór troszeczkę był. Drugim projektem gminnym, który w tym roku dostałyśmy dofinansowanie, właśnie na te stroje, w których tutaj się prezentujemy, piękne. Uszyte mamy przez specjalistów. Mamy stworzone nasze logo, które jest dla nas rozpoznawalnym znakiem, wcześniej tego nie było, z dofinansowania przez gminę Wiskitki. No i też w zamian, znaczy w tym projekcie jest przewidziane aranżacja utworu i stworzenie nowego utworu o Wiskitkach, który zaprezentujemy na wiankach w Wiskitkach. To będzie premierowy pokaz.
1: Czyli to jest przed wami, tak? Ten premierowy utwór. A już macie ten utwór?
3: Mamy, ale mamy. Jeszcze nie możemy go zaprezentować, bo jest obiecana premiera w trakcie uroczystości wianków w Wiskitkach.
1: Czyli w czerwcu to będzie,
3: w czerwcu, tak?
1: W czerwcu, tak,
3: 20 czerwca w Wiskitkach. Zapraszamy, o godzinie 17 będziemy grały, a jednocześnie tego samego dnia bierzemy udział w Festiwalu Pieśni Ludowej z tamtej strony rzeki w Adamowiźnie. To jest festiwal, który jest pod patronatem Instytutu
2: Dziedzictwa Narodowego.
3: Dziedzictwa Narodowego, tak. Przez gminę Grodzisk Mazowiecki organizowany i tam będzie przegląd piosenki ludowej i my tam będziemy brać udział.
1: Czyli macie taki, słuchajcie, to widzę, że program już ułożony, tak?
3: Tak.
1: To teraz ile utworów w repertuarze macie? No policzyłyście? Ile?
2: 21, w tym roku oczko mamy.
1: A, 21.
3: Ale cały czas nowe tworzymy.
2: Ale tworzymy nowe, bo my się bawimy, jesteśmy, część z nas jest wykształcona muzycznie i robimy własne aranżacje. Mamy tu panią Justynę Sydry, która jest naszym mózgiem operacyjnym i ona pisze teksty do znanych melodii i my to troszeczkę przerabiamy.
1: Co to znaczy pisze teksty, Justyna, co to znaczy pisze teksty do znanych melodii? Wyjaśnij nam, o co to chodzi. Na przykład jakie teksty napisałaś, do czego, do jakiej melodii?
0: No cóż, pochwalę się, że napisałam tekst do tej piosenki, która będzie miała właśnie premierę na najbliższych Wiankach 20 czerwca.
3: I wspólnie stworzyłyśmy muzykę. Tak? I ja zaaranżowałam ją.
0: Ada zrobiła do tego aranżację. No, jaki będzie odzew, to zobaczymy dopiero, ale myślę, że może być...
3: Nie, no, melodia ktoś... jest chwytna, myślę, że to
1: że będzie dobrze.
3: Hit,
1: a to generalnie możecie, jesteście samowystarczalne, tak? Tak? Gracie, śpiewacie, piszecie, aranżujecie, a studio nagraniowe macie, czy jeszcze nie?
2: Za wcześnie.
1: Za wcześnie, no to wszystko przed wami.
3: My szukamy teraz możliwości występowania, żeby, bardzo jesteśmy chętne, żeby grać, śpiewać, żeby pokazać tę naszą emocję, naszą muzykę i czekamy na zaproszenia państwa.
1: To już teraz słuchamy.
0: Ja chciałam jeszcze dodać tylko, jeśli chodzi o tekst tej piosenki naszej premierowej, czerwcowej, że opiera się na historii lokalnej, historii Wiskitek.
1: A jaka to jest historia, tak? W dwóch zdaniach, Justyna, w dwóch zdaniach, bo tu całej nie opowiemy.
0: Dobrze.
1: Jakiś taki jeden element, który zawarłaś w tej piosence i który jest charakterystyczny dla Wiskitek, naszych sąsiadów.
0: Przeszłam, że tak powiem, przez stulecia, do dnia dzisiejszego. Więc to byli królowie, którzy byli w Wiskitkach, były tury. I to, co mamy w tej chwili.
1: A co mamy w tej chwili w Wiskitkach? Znak rozpoznawalny Wiskitek. Poza tym, że tam z autostrady się zjeżdża.
0: Tur,
1: tak?
0: Taki historyczny. No ja niestety jestem troszeczkę zakręcona na punkcie historii. Niedługo będziemy mieli młyn w Wiskitkach i prawdopodobnie ma działać jako też takie centrum kulturalne, więc jest duża szansa, że będziemy też miały możliwości
1: zaprezentowania. Ale młyn do mielenia mąki, czy młyn jako centrum kultury? Odrestaurowany.
0: Zostały w tym młynie urządzenia. Właśnie po starym młynie. No centrum będzie się nazywało młyn, z tego co się zorientowałam.
1: Aha.
0: Jeszcze się tworzy, więc nie wiem, jaki będzie efekt końcowy, ale zapowiada się naprawdę ciekawie. Więc jakby ktoś ze słuchaczy chciał kiedyś odwiedzić Wiskitki, jak już to będzie czynne, to naprawdę zapraszamy w imieniu swoim, w imieniu samorządu, jak myślę.
3: A największym motywem przewodnim w tym utworze jest nurty pisi niosą stare opowieści.
1: Okej, słuchajcie, zaraz powrócimy do rozmowy, bo chciałabym jeszcze, żebyście zaprezentowały jeszcze jeden utwór, ale musicie się do tego przygotować, tak?
2: Tak.
1: Bo to trzeba zdjąć te słuchawki, wziąć smyczek do dłoni. No to zrobimy sobie muzyczną przerwę. Michał Szczygieł, a za chwilę Wiskitczanki pojawią się w kolejnym utworze.
4: Kultura w niedzielę.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
0: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama. Kultura w niedzielę.
7: Zespół folkowy Wiskit Czanki, ale zdjęłyście słuchawki. Załóżcie słuchawki, bo nie będziecie mnie słyszały. No dobrze, zapukałyście podobno nawet do telewizji i powiedzcie mi, czego szukałyście w telewizji, przedsiębiorcze kobiety wyjątkowe?
8: Wizyta w telewizji była powiązana z naszą działalnością charytatywną, ponieważ występowałyśmy w trakcie koncertów, w trakcie akcji zbierania funduszy dla Pawełka Pokropka i między innymi właśnie również wystąpiliśmy wtedy w programie pani Elżbiety Jaworowicz.
7: Miało ale to... jako śpiewałyście w tym programie, tak? Tak? Nie było żadnej interwencji z waszej strony, tylko zostałyście zaproszone, żeby tak, zaprezentować
8: żeby się jeden... jako osoby wspierające właśnie Pawełka, czy też jako inicjatywę, zbiórki. Jako jedną z tak, zbiórki funduszy na jego leczenie. Chciałam jeszcze wspomnieć o innych naszych działaniach, które nie są tak stricte związane z działalnością zespołu muzycznego, ale stowarzyszenie, już to jest nasze zarejestrowane stowarzyszenie, jak już koleżanki wspomniały, rozszerzyło działalność w stosunku do zespołu ludowego i jesteśmy zarejestrowane na przykład jako wydawnictwo. W ubiegłym roku realizowałyśmy projekt dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie pod tytułem Książę Kleofas z Guzowa.
7: Justyna Sydry jest autorką tekstu, tak? Do tej książki, tak?
8: No tak, tak. Głównie takie, jakby powiedzieć, wsparcie merytoryczne i na moje barki spadło opracowanie tego wydawnictwa.
9: Przy tym projekcie także była zrobiona aranżacja Poloneza Ogińskiego na te instrumenty, które posiadamy i zrobiłam go ja, Małgorzata Budner. Także mamy także płytę.
7: Nagrałyście również płytę, tak? I jakie utwory znalazły się na tej
9: tylko
7: płycie?
9: Tylko Polonez.
7: Na razie, aha, czyli taki singiel macie na swoim koncie i wszystko przed wami. No dobrze, coś jeszcze chciałyście dodać, bo Justyna? Dobra, to na razie tyle w kwestii występów charytatywnych i jak zapewniacie, chętnie będziecie w takich działaniach uczestniczyć, tak? Bo jesteście otwarte i na koncertowanie, i na koncertowanie połączone z taką, z akcjami charytatywnymi.
9: Oczywiście. Liczymy na zaproszenia potencjalnych organizatorów
7: festiwali,
9: bo jesteśmy bardzo otwarte, chętne do współpracy i bardzo, bardzo nam to dużą sprawia radość, kiedy ludzie śpiewają, tańczą pod sceną i do naszej muzyki.
7: Tak. No to słuchajcie, Wiskitczanki czekają na wasze zaproszenia. Dziewczyny są rozśpiewane, dynamiczne, aktywne I na koniec też macie propozycję muzyczną, to najpierw ją zapowiedzcie, potem zagracie, dobrze? To jest, tak, ma to być jest, utwór Pod zielonym dębem.
10: Tak, to, to jest utwór ze zbiorów Oskara Kolberga z historycznych Wiskitek, z terenu Wiskitek, historyczny utwór, który wyszukałam w czeluściach internetu, więc to jest premierowe
7: wykonanie, tak? No, słuchajcie, to niesamowite. To jest sprawa.
10: Utwór mojej osobistej aranżacji, właśnie na akordeon i skrzypce i z dziewczynami śpiewie, więc no mamy nadzieję, że Państwu się to spodoba, bo to właśnie wkracza w nasz repertuar ten utwór, także zachęcamy do słuchania.
7: Okej, okay, to teraz Wiskitczanki i premierowy utwór Pod zielonym dębem. Sekundy na... Jesteśmy gotowe, tak? Startujemy.

0: Kultura w niedzielę.
1: Zespół Wiskitczanki, to jeszcze, dziękuję bardzo za ten utwór. Zabawny, tak? Pożegnajcie się z moimi, z naszymi słuchaczami.
2: Dziękujemy bardzo za ten miły odbiór i mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem gdzieś na scenie, na terenie gminy Sochaczew.
1: Małgorzata Budner, tak? Kierownik Małgorzata artystyczny Budner. Zespołu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kto jeszcze? Jeszcze dziewczyny.
3: Adrianna Dziemiańczyk. Również dziękujemy Państwu za dzisiejszy poranek.
1: Justyna Sydry, tak?
4: Także
1: Justyna
4: dziękuję.
1: Sydry i dziękuję wokalistki. Patrycja Okońska.
5: My również dziękujemy i mamy nadzieję, że było miło posłuchać.
1: Dagmara Łęcka.
6: Też również dziękuję, że miałam możliwość pierwszy raz być w takim fajnym miejscu. Pozdrawiam wszystkich.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Kultura w niedzielę.

0: Paul McCartney i Michael Jackson, say, say, say. Za 3 minuty 11. Za chwilę wiadomości. Są nowe ustalenia w sprawie, ustalenia policji w sprawie fałszywych pożarów. Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 11, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.

0: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
1: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
0: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów. Został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta. Koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa mężczyzny i kobiety.
4: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
5: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
3: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO posłanka Dorota Łoboda.
6: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję jeszcze, bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
3: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
0: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA, ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Temperatura rośnie, ale bardzo powoli. Teraz na termometrze 16 stopni. Spore zachmurzenie w niektórych miejscach. Na południu słyszeliście, na południu Polski przeszły burze, natomiast u nas jest spokojnie. Ciśnienie 1011 hektopaskali, a wieje z prędkością 18 km na godzinę i bardzo dobra jakość powietrza. Nie mamy powodów do narzekań. Temperatura może oczywiście wzrosnąć tak do 21-22 stopni i synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Tak jest, jesteśmy trochę sceptyczni do tej zapowiedzi, bo czekamy na deszcz, czekamy, a tu zero deszczu.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 4 minuty po 11. W tej godzinie będą oczywiście jak zawsze pytania konkursowe, na to zachęcam i zapraszam. A nagrody? Jak zawsze podwójne zaproszenie do sochaczewskiego kina Odeon. Każda pogoda jest dobra, żeby wybrać się do kina i mam zaproszenie również na termy w Uniejowie. A teraz Bad Boys Blue.

0: No właśnie, Stevie Wonder dzwonię do ciebie, żeby powiedzieć, że cię kocham. To dzwonimy. Wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na pytanie, a w nagrodę podwójne zaproszenie na Termy Uniejów. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. No to sprawdzamy, kto do mnie się dodzwonił. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto
1: w sprawie konkursu.
0: No to cieszę się. A kto jest po drugiej stronie?
1: Katarzyna.
0: Katarzyno, posłuchaj, jesteś fanką rugby?
1: No tak nie bardzo.
0: Nie bardzo.
1: To znaczy jestem dumna, że nasz Sochaczew jest numer jeden w Polsce i z tego się bardzo cieszę, ale tak mało się znam na tym.
0: No dobra, a masz jakieś wsparcie, czy nie masz wsparcia gdzieś tam w pobliżu?
1: Nie mam.
0: Dobra, to słuchaj, wczoraj w Sochaczewie na naszej słynnej Marakanie odbył się mecz rugby między Orlen Orkan Sochaczew i Energa Ogniwo Sopot. No i jaki był ostateczny wynik tego meczu? To podam ci trzy możliwości, żeby już było łatwiej, dobrze?
1: Dobrze.
0: 24-16, 14-24 czy 24-14, taki wynik meczu. Kto wygrał ten mecz i z jakim wynikiem? No, słowa pana.
1: Myślę, że nasi wygrali 24-14 czy 16, jak pani powiedziała.
0: No to wybieraj, 24-14 czy do 16.
1: Aha, no to do 14.
0: To bardzo dobrze.
1: Cieszę bardzo.
0: Ja też się cieszę, czyli masz już podwójne zaproszenie na Termy Uniejów, ale czyli mówisz, że wsparcia tam nie masz żadnego, no to z kim ty się wybierzesz na te termy? Bo to
1: no
0: podwójne zaproszenie.
1: Z mężem.
0: Wsparcia ci dzisiaj nie udzielił, ale mówisz, że zasłużył na taką wycieczkę.
1: Tak, oczywiście.
0: Dobrze.
1: Jest bardzo dobrym mężem, dlatego no, myślę, że nagroda.
0: Otrzyma nagrodę od swojej żony. Dobrze, dobrze. To jeszcze ustalimy szczegóły już odbioru tej nagrody poza anteną. Gratulujemy tobie i mężowi, że ma taką dobrą żonę, która nagradza go w każdej
1: bardzo
0: sytuacji.
1: Dziękuję. Ja również pozdrawiam i życzę miłej niedzieli wszystkim słuchaczom i państwu.
0: Dziękujemy, życzę. A powiedz, dzwonisz do nas z Sochaczewa, czy z jakiejś innej miejscowości? Tak jeszcze
1: spod tylko Sochaczewa. Blisko, ale.
0: Ale jednak pod Sochaczewem. No to pozdrawiamy wszystkich, którzy mieszkają pod Sochaczewem i w Sochaczewie, wszystkich, którzy nas słuchają. Okej, zaraz wszystko ustalimy poza anteną.
1: Pięknie dziękuję.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej

0: 6 czerwca.
1: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
2: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
7: Reklama.

0: A 29 minut dzieli nas od 12. Dobra informacja, jedna z dobrych informacji jest taka, że mam jeszcze jedną nagrodę do wygrania. Tym razem jest to zaproszenie podwójne do Sochaczewskiego Kina Odeon, więc trzeba do mnie zadzwonić, by taką nagrodę wygrać. 46 863 22 22 telefon do Radia Sochaczew. Do wygrania podwójne zaproszenie do Sochaczewskiego Kina Odeon. Na zainteresowanych nie trzeba długo czekać. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bo to interesująca propozycja. Kto się dodzwonił?
1: Paulina.
0: To witamy cię, Paulino, jak u ciebie? Z pogodą. Bo my czekamy na deszcz.
1: No my też.
0: My też, to tak sobie poczekamy wspólnie.
1: Pewnie tak. No oby przeszło i nie padało.
0: Ale nie padało? Nie no, a dlaczego? No jest sucho, ma padać. Wszyscy ogrodnicy, działkowcy, wszyscy czekają
1: no
0: na deszcz.
1: Do 14:15 niech popada, a później już
0: aha,
1: wyjdzie.
0: Aha, bo myślisz o dniu dziecka, tak?
1: Tak, tak.
0: No właśnie, żeby ten, bo od 14 do 18 dzień dziecka jest w Parku Garbolewskiego. A ty myślisz o Parku Garbolewskiego, czy może o Teresinie?
1: No, o Parku Garbolewskiego.
0: Wybierasz się?
1: Tak.
0: Dobra. No dobrze, to teraz przystępujemy do pytania. Posłuchaj. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Nazwa jest ci z całą pewnością znana.
1: Tak.
0: Proszę powiedz, jaka instytucja poprzednio mieściła się w tym gmachu? Co było w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą wcześniej? Jaka instytucja tam się mieściła?
1: A jakaś podpowiedź może?
0: No, skoro był to najważniejszy budynek w mieście, to...
1: Ratusz.
0: Ratusz, no właśnie, ratusz, tak. Był to ratusz miejski, a na tyłach ratusza mieściła się jeszcze siedziba oddziału terenowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Tak wyczytałam. Prawidłowa odpowiedź. Coś wiemy o tym ratuszu. Budynek klasycystyczny, tak, z lat 1825-28. Zaglądasz tam czasem?
1: Tak, nawet ostatnio na nocy muzeum byliśmy.
0: Mm-hmm. I co cię zachwyciło, albo twoje dzieci czy wnuki?
1: No, głównie właśnie stare samoloty, takie rzeczy dzieci zachwyciły.
0: Dzieci zachwyciły. No, to teraz jeszcze będzie można zajrzeć z okazji Dni Sochaczewa do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, bo wiem, że między innymi przygotowywana jest wystawa Sławka Burzyńskiego, malarza, felietonisty, współpracującego w przeszłości z ziemią sochaczewską. To tak dla przypomnienia. Okej, Paulino, już masz podwójne zaproszenie do Sochaczewskiego Kina Odeon. Czyli wybierzesz się, jeszcze dopytam?
1: Pewnie z dziećmi.
0: Z dziećmi. Aha, to trzeba będzie dokupić trochę biletów, tak?
1: Tak, tak.
0: No dobra, to miłej niedzieli, pozdrawiamy wszystkie twoje dzieciaki i jeszcze pozostań chwilę, bo musimy ustalić szczegóły poza anteną, dobrze?
1: Dziękuję bardzo.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: 11 minut do 12. OMG, so in love. A w Warszawie trwają targi międzynarodowe, targi książki. Jeszcze zdążycie tam wpaść, bo to dziś ostatni dzień, a ja tak przeglądam Facebooka i mamy informację i radość Wojciecha Chmielarza. Gościł na targach i brał udział w festiwalu Kryminalna Warszawa. Otrzymał Grand Prix za Złotowłosą. Jadę do domu i nie mogę uwierzyć, tak pisze na swoim Facebooku. Grand Prix festiwalu w moich łapkach i ząbkach. Dziękuję bardzo, cholernie się cieszę, szczególnie, że to nagroda za Złotowłosą. Powieść, która wiele dla mnie znaczy i w którą włożyłem mnóstwo serca. Super, że została doceniona. Mamy tam swoich autorów, pozdrawiamy ich gorąco. Olga Gitkiewicz pisze, że jest przebodźcowana, bo targi to hałas, rozmowy, emocje. Jest tam również i Katarzyna Fiołek ze swoją powieścią Cisza między nami, więc spotkania z czytelnikami są wspaniałe. Takie są komentarze autorów, którzy goszczą dzisiaj na Międzynarodowym Festiwalu Książki na Stadionie Narodowym, a Maciej Siembieda został laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru. Wszystkim gratulujemy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Zoe Sacrum, my oczywiście cieszymy się z tenisowego sukcesu Mai Felińskiej. A Francuzi, no cóż, spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki to efekt wygranej piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain.

0: 99 FM.
1: A u nas już za chwilę wiadomości i to nie tylko te krajowe, ale również ze świata i nie tylko o zamieszkach w Paryżu.
0: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko Główny Księgowy, Główna Księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
1: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
5: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
7: W solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
8: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają.

0: doniecki, zwierzęta, z którymi przychodzą do teżni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach teżni, zanieczyszczają ją odchodami.
1: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne
0: doniecki, zwierzęta, z którymi przychodzą do teżni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach teżni, zanieczyszczają ją odchodami.
1: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
0: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
1: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
1: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
3: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
6: I pytanie, czy my kiedyś, tak jak Paris Saint-Germain, doczekamy się takiego tytułu? 19 stopni na termometrze. Rośnie temperatura, ale mamy pochmurną niedzielę. I tak będzie do końca dnia. Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu. Temperatura ma wzrosnąć do 21-22 stopni. Te przelotne opady deszczu są bardzo takie delikatne, ale jak zauważyła nasza słuchaczka, od 14 do 18 oby nie padało, bo Dzień Dziecka w Parku Garbolewskiego. Jakie będą te kolejne dni? Jeszcze bardziej pochmurny poniedziałek i bardziej deszczowy, czyli ten właściwy Dzień Dziecka. A kolejne dni ciepłe i słoneczne, 24-25, no i w Boże Ciało też 24 stopnie z przelotnymi opadami deszczu, jak na Boże Ciało przystało.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
6: Niespełna 4 minuty po 12:00 kultura w niedzielę. Czy książki papierowe znikną? Jaka jest ich przyszłość? To tak a propos Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Mówiłam o autorach nagradzanych, a ja pytam, co z tymi książkami papierowymi? I wy zapewniacie mnie, że bez względu na to, ile będzie książek elektronicznych, to będziecie sięgać po książki w wersji papierowej. Dobrze jest je dotknąć, poczuć smak, szelest papieru. Mogą ze sobą te dwie formy współistnieć.

0: 18 minut po 12 na naszym Facebooku pytam was, czy książki papierowe przetrwają? Robert pisze tak. Korzystam z tradycyjnych i tych elektronicznych wydań. Dla mnie osobiście w dobie ogólnej cyfryzacji czytanie e-booków nie stanowi problemu. Jest wygodniejsze i praktyczne. W każdej sytuacji mam przy sobie kilkanaście książek pod ręką, co w przypadku ich papierowych odpowiedników stanowiłoby problem, na przykład podczas wakacyjnego wyjazdu. Nieważna forma, ważne czytanie i poszerzanie swoich horyzontów. Tak pisze Robert. Podpisujemy się pod tymi słowami, są inne komentarze, jeszcze po nie sięgniemy, ale za chwilę u nas w studiu gość już właściwie jest, bo za chwilę porozmawiamy z Jarosławem Miaśkiewiczem, prezesem Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego. Przed nami wielki finał ogólnopolskiego konkursu plastycznego imienia Ślewińskiego. Tegoroczna edycja, przypomnę, pod hasłem, odbywała się pod hasłem Kocham Polskę, Wojsko Polskie dawniej i dziś. Za chwilę szczegóły w rozmowie z moim gościem. Już teraz zapraszam.
1: Reklama.
2: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji

0: 6 czerwca.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam. Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Julio Pol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama. Kultura w niedzielę.
9: Witam w studiu mojego gościa Jarosław Miaszkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor oraz wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
9: Przed nami wielki finał ogólnopolskiego konkursu plastycznego imienia Władysława Ślewińskiego. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem...
10: Została poświęcona Wojsku Polskiemu dawniej i dziś, jego historii, tradycji, kulturze oraz współczesnemu obliczu. Uczestnicy konkursu poprzez sztukę ukazali piękno polskich żołnierzy oraz symbole narodowe, wydarzenia historyczne codziennego życia dawnych pokoleń oraz współczesnej Polski. W swoich pracach przedstawili również wartości takie jak wolność, honor, solidarność, pamięć historyczna oraz przywiązanie do ojczyzny. Każda praca stanowi osobistą opowieść o Polsce, jej przyszłości, teraźniejszości, a zarazem wyraz szacunku wobec narodowej tradycji i polskiej tożsamości.
9: Mam pytanie, jakie tematy, niech pan nam przypomni, trochę historii, jakie tematy pojawiły się w przeszłości w tym konkursie, pamięta pan?
10: Przez 14 lat pojawiły
9: to która to jest edycja?
10: To jest 14 edycja. Przez 14 lat pojawiały się tematy, które sam prezes wymyślił.
9: Bo czyli ja, jest, pan, tak?
10: Tak, bo ja jestem odpowiedzialny za całokształt według statutu towarzystwa. Jestem odpowiedzialny za całokształt tego przedsięwzięcia. I pierwszym takim najważniejszym może na początku był Kocham Polskę, moja matka. Drugi, Kocham Polskę, to Polska i nasi ojcowie. Trzeci, Kocham Polskę, kwiaty polskie na Mazowszu. Kocham Polskę, moja ojczyzna. Kocham Polskę, pejzaż ojczysty. Było ich bardzo dużo. Ostatnio był taki temat, Kocham Polskę, tańce narodowe.
9: Mhm, pamiętamy. A który z tych tematów jak gdyby spowodował, że wpłynęło wyjątkowo dużo pracy?
10: Ludzie, dzieci, młodzież, dorośli lubią malować kwiaty i na ten właśnie konkurs z kwiatami bardzo dużo przyszło, około 600 prac.
9: A na obecny Wojsko Polskie ile?
10: Na obecny 210 prac, ale było co robić.
9: No właśnie, bo ja zawsze zadaję to samo pytanie. A co z tymi pracami, których autorzy nie odbiorą? Bo mogą odebrać oczywiście, tak?
10: Nie mogą.
9: Nie mogą.
10: Nie, od no dłuższego zawsze. Czasu.
9: No tak, w tamtym roku już pan mówił, że nie mogą.
10: Zapisaliśmy taką formułę, że nie oddajemy prac, dlatego że ja jako prezes mógłbym zbankrutować sama wysyłka. Aha. Odwrotnie tego
9: no
10: paczki do Szczecina czy do Krakowa, gdzieś tam kosztuje około 200 zł.
9: To co z tymi pracami się dzieje?
10: Te prace...
9: Tak są złożone w archiwum?
10: Tak,
9: to szkoda,
10: dokładnie.
9: To szkoda. No, szkoda. Marnują się. No nie można zrobić aukcji?
10: Nie, możemy nie. Wszystko zrobić.
9: A no to można zrobić aukcję, można, nie wiem, podarować komuś, żeby one wisiały i cieszyły oczy. Ja tak co roku chyba ponawiam to pytanie, o ile sobie dobrze przypominam. A pan mówi, że można, ale Ale
10: jest
9: co?
10: To przedsięwzięcie, które wymaga dużej następnej czasu, pracy, inicjatywy i może trochę pieniędzy.
9: No właśnie, a jakby tak powiedzieć, jeśli kochacie malarstwo, kochacie sztukę, to ja tu będę rozdawał obrazy. Nie można, tak?
10: Nie rozdajemy za darmo. Ja nawet jak maluję obrazy, ktoś mi już powiedział, że proszę pana, już pan nie może dawać za darmo swoich dzieł.
9: No tak, to trzeba jakieś symboliczne kwoty ustalić, tak? Symboliczne, no, albo nie symboliczne.
10: Jeżeli państwo będą chętni, to,
9: to można przyjść do pana i coś zakupić.
10: Na działalność towarzystwa i wtedy mogą sobie jakiś obraz wybrać.
9: O, no myślę, że to nie jest zły pomysł, prawda?
10: No to jeden z najlepszych.
9: Dobrze, to wracamy teraz, to już to, ten jeden problem mamy określony. To teraz wracamy do konkursu obecnego. Oczywiście wielka gala 18 czerwca, tak?
10: Tak, zapraszam wszystkich serdecznie 18 czerwca w czwartek na godzinę 11:00. Do sali głównej Kramnic Miejskich, ulica 1 Maja 21. Tam na otwarcie zawsze Państwowa Szkoła Muzyczna, chór młodzieżowy Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina z Sochaczewa rozpoczyna właśnie tą galę hymnem narodowym, później jest występ Państwowej Szkoły Muzycznej, zresztą jednej z najlepszych szkół muzycznych w Polsce.
9: To zapraszamy gorąco, 18 czerwca. I jeszcze pytanie o laureatów. Nie poda pan nazwisk, ale tak pytam.
10: Laureaci są, jak to zawsze piszemy, od morza po Tatry. I prace przychodzą z każdego zakątka Polski. Jest ich dużo, zawsze.
9: A nagrody? Nazwiska nagrody, poznamy 18, ale o nagrodach możemy powiedzieć
10: tak,
9: już dzisiaj, bo to są nagrody ufundowane
10: powiedzieć.
9: Między innymi przez prezydenta. To jakie nagrody ufundował prezydent?
10: Nagrody prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Karol Nawrocki, minister kultury i dziedzictwa narodowego, a także inni zacni fundatorzy doceniają aktywność pasjonatów sztuk plastycznych oraz ich zaangażowanie w pielęgnowaniu pamięci o Władysławie Ślewińskich i upowszechnianie jego dorobku. Zgłoszone prace młodych, dorosłych artystów wyrażają niezwykłe emocje i dlatego tutaj właśnie od wielu lat zawsze dostajemy, bo jest to inicjatywa patriotyczna związana z Polską i zawsze od wielu lat wspiera nas prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury, a także tutaj nasi partnerzy, powiat sochaczewski, starosta Jolanta Gonta, miasto Sochaczew, burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak, gmina Młodzieszyn, Monika Pietrzyk, gmina Teresin, wójt gminy Marek Olechowski, gmina Nowa Sucha Maciej Mońka i gmina Sochaczew, wójt gminy Dariusz Krupa. Są to również sponsorzy Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego. Także biorą tutaj udział wszystkie muzea narodowe w Polsce.
9: To ja jeszcze mam tylko pytanie, jaka jest taka łączna pula nagród? Można wskazać sumę? Bo są nagrody rzeczowe i jest taka pula finansowa.
10: Przekazuje. Ja wręczam w tym roku, tak prawie zawsze, 20 nagród pieniężnych i 30 nagród takich rzeczowych. Razem wręczam 50 nagród ogólnie.
9: A w sumie te nagrody pieniężne to jaka kwota?
10: To jest 10 tysięcy złotych podzielone na 20 osób.
9: Rozumiem, to policzymy. A jeśli chodzi o nagrody rzeczowe, to są?
10: Nagrody rzeczowe są to przybory malarskie albo książki, no i wiele, wiele ciekawych takich publikacji.
9: Skoro to jest 14 edycja, to znaczy, że zawsze ten konkurs cieszy się powodzeniem, tak?
10: Tak, bo nie robimy go dla samych siebie, tylko robimy go dla społeczeństwa. Nasza przestrzeń jest po prostu skierowana do ludzi i kochamy Polskę, kochamy ludzi i dla społeczeństwa wszystko robimy, także jest to całkowita przestrzeń, z której nie dostajemy jakichkolwiek wynagrodzeń. Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego nie pobiera żadnych wynagrodzeń.
9: Jeszcze tylko pytanie, czy wśród nagrodzonych są sochaczewianie albo mieszkańcy powiatu, a może poda pan liczbę? Najlepiej nazwiska.
10: No, w tym roku wiedziałam, że to pytanie się pojawi, więc w tym roku jak zawsze ci nasi sochaczewscy artyści są nagrodzeni. No i taki jak mówię, po znajomości. To jest żart zawsze. Zawsze, kiedy mówię Barbara Derda, to zawsze jej mówię, że po znajomości to dostała nagrodę. Następną osobą po znajomości to jest Monika Boruta-Sałacińska. I to są dorośli. Tutaj dzieci
9: pozdrawiamy
10: są ze szkoły podstawowej numer 3 Bolesława chyba Krzywoustego. Potem dzieci z Paprotni, dzieci z Żyrardowa, dzieci no też z powiatu tam żyrardowskiego. Także jest dużo ludzi z całej Polski, tak ze Szczecina, no i z różnych zakątków.
9: I te obrazy na pewno pojawią się również na wystawie.
10: Tak, wystawę robimy w patio. A później ona przejdzie do ośrodków kultury w Młodzieżynie.
9: To zapraszamy najpierw na wielką galę wręczenia nagród. Gratulujemy artystom, którzy wzięli udział w tym konkursie. No i pewnie czekamy na kolejne konkursy, tak? Już dziś możemy jakieś zapowiedzieć, czy jeszcze nie?
10: Miejmy nadzieję, bo mam już plan i wiem, jaki będzie charakter kolejnej edycji konkursu, ale tego nie zdradzę Państwu. W każdym bądź razie jest to na pewno taki przyszłościowy konkurs, będzie o przyszłościowym temacie. Mogę tylko powiedzieć, że w kolorze zielonym. Jest to kolor nadziei.
9: Dziękuję bardzo. Jarosław Miaśkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego, był naszym gościem dzisiaj.
10: Ja chciałem na końcu jeszcze pozdrowić moją całą rodzinę, moją mamę, moją żonę, moje dzieci, wszystkich moich przyjaciół, wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dużo zdrowia Wam życzę i pięknej pogody, chociaż ona się nie zapowiada. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
9: W imieniu słuchaczy dziękujemy za życzenia i również pozdrawiamy.
10: Dziękuję bardzo.
2: Kultura w niedzielę.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Im. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

Ej, Trajana Lala. 14 minut, tylko 14 minut do 13. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dzisiaj dobiegają końca, to ostatni dzień, a na naszym Facebooku ja was pytam o to, czy wersja papierowa książek przetrwa. Co piszecie? Taka forma jest dla mnie najlepsza, to się nigdy nie zmieni, pisze Elżbieta. Widzę, jak dużo osób na moim osiedlu korzysta z biblioteki i wypożycza książki. Na niektóre tytuły trzeba czekać w kolejce. To chyba o czymś świadczy. Osobiście wolę książki w wersji papierowej. Kolejny wpis. Nie każdy ma tablet lub internet, zwłaszcza starsi czytelnicy. Miłej niedzieli. Pozdrowienia od naszej słuchaczki wzajemnie. Dziękujemy za życzenia. Lucyna Olejniczak, autorka książek, była wielokrotnie naszym gościem. W relacji z Targu w Warszawie pisze tak. Było duszno, tłumnie i tłoczno, ale fantastycznie. No to pozdrawiamy wszystkich pisarzy, czytelników i tych, którym nie obca jest książka. Kultura w niedzielę.

0: Trochę wolniej i Ira, 3 minuty do 13, no to zwalniamy, by mieć chwilę na refleksję i smakowanie życia, a u nas już za chwilę wiadomości. Dzisiaj mecz z Ukrainą. No cóż, Mistrzostwa Świata nie dla nas, ale z Ukrainą możemy grać dzisiaj.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej

0: 6 czerwca.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.
8: Zbliża się 13, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
10: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
9: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
11: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
9: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch.

Andrea Maldera chwali naszą drużynę. Mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko 1 z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.

31 maja imienin obchodzą Kamila, Aniela, Petronela, Felix, Marietta, Noe, Witalis, a także Sylwiusz. Pozdrawiamy wszystkich solenizantów, a to jest niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć, kłaniam się, dzień dobry i zostaję z wami do 18.

W to niedzielne popołudnie szukam dla was dobrych wiadomości. No i na przykład czytam o policjancie z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, który po służbie zapobiegł tragedii, zatrzymał sprawcę usiłowania zabójstwa. Nie miał wtedy ani patrolu, ani radiowozu, ani grafiku służbowego. Był prywatnie z rodziną w zwykłym miejscu, w zwykłym czasie. No ale to właśnie wtedy młodszy aspirant Karol Szkudlarek znalazł się w sytuacji, w której trzeba było działać natychmiast. Doszło do brutalnej napaści na kobietę, no a to od razu była reakcja błyskawiczna. Wezwał napastnika do zaprzestania ataku, wyruszył w jego kierunku, odciągnął go to coś, co wyglądało jak szarpanina. Okazało się, że to jest sytuacja poważniejsza, no i okazuje się, że taka szybka reakcja pomogła zdecydować o wszystkim. Służba, jak to wiedzą wszyscy ci, którzy mundury noszą, nie kończy się wraz z tym, że mundurem. Niemniej jednak gratulujemy tej reakcji.

0: soboty 6 czerwca.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
6: Reklama.

0: Przeglądam internet w to niedzielne popołudnie i czytam, że Tour de Pologne wraca do Szczecina po 24 latach. Tak. Najpierw będzie morze, wiatr, długi etap do Koszalina, no ale dzień później peleton ruszy z Międzyzdrojów i pojedzie w stronę Szczecina. To już 83. Tour de Pologne. Zapowiada się wyjątkowo dla Pomorza Zachodniego. Kiedy tegoroczna edycja? Otóż od 3 do 9 sierpnia i pojedzie pod hasłem Północ-Południe. To nie jest tylko chwytliwa nazwa, bo trasa to rzeczywiście nie dość, że nadmorskie krajobrazy, to późniejsze etapy prowadzące na przykład w kierunku południa kraju, a tam chociażby finałowa jazda indywidualna na czas przy kopalni soli Wieliczka. A więc, no, taka ciekawostka dla wszystkich miłośników tych zawodów.
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Dobra wiadomość dla polskiego sportu. O tym czytam w internecie, bo rzeczywiście dzięki determinacji, pracy oraz sile charakteru starsza szeregowa Weronika Krzywnicka z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zdobyła brązowy medal podczas 39th European Wave Category Karate Kyokushin Championship w Warnie w Bułgarii. To były trzy wymagające pojedynki, ale reprezentantka rzeczywiście Pieć M-Bot stanęła na podium Mistrzostw Europy. No jak przekazała jej brygada, Weronika zaprezentowała ogromną determinację, charakter i ducha Kyokushin. To był krótki, ale jakże trafny opis jej sukcesu. Mogliście o tym nie usłyszeć w zaledwie innych informacji, także proszę bardzo, te dobre dla Was w niedzielę znajduję.
1: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

0: Niedzielny program na naszej antenie, a ja przeglądam internet i czytam o butelkomatach. No, oczywiście system kaucyjny jaki jest, każdy widzi. Okazuje się, że jest pewien Polak, który stworzył własny i chce ten system poprawić. O co chodzi? No, inżynier Wiesław Galwa, stwórca butelkomatu Eco Action, ma pomysł, żeby urządzenie miało pomagać w przyjmowaniu zgniecionych butelek również, czyli tych, które no, w standardowych automatach często sprawiają problemy. Konstruktor tłumaczy, że rozwiązanie nie wymaga rewolucji, lecz sprytnego usprawnienia istniejących technologii, bo wystarczyło do butelkomatu, jak sam mówi, dodać kompresorek i dyszę. Dzięki temu zgnieciona butelka może zostać ponownie nadmuchana, odzyskać kształt i zostać rozpoznana przez system. No, zgniecione butelki są problemem, to wiemy. Jeśli by wynalazek pana Wiesława rzeczywiście się sprawdził, no to na pewno byłoby to duże ułatwienie dla nas wszystkich. A więc nie wiem jak wy, ja tam trzymam kciuki.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Soboty 6 czerwca.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
2: Reklama.

0: Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14.
1: Przy mikrofonie Bogusław Kwiatkowski. Dzisiaj, proszę Państwa, kartka z kalendarza, właściwie kartka z dziejów Sochaczewa. 29 kwietnia minęła dokładnie 85. rocznica wysadzenia w powietrze przez hitlerowskich okupantów kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie. Przyznam się, że dokument o tym znalazłem przypadkowo w archiwum, tam gdzie nie spodziewałem się niczego ciekawego znaleźć w tak zwanych waria różnościach. Ale na ogół archiwa przeglądam pod konkretnymi sygnaturami, ale wtedy akurat mnie podkusiło, żeby zajrzeć, tak sobie przejrzeć te różne dokumenty nieskatalogowane, nieopisane, tak zwane waria różności, i tam właśnie znalazłem dokument, niemiecki dokument mówiący o obwieszczeniu, o wysadzeniu w powietrze przez Niemców w Sochaczewie kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie. O tym zatem kilka zdań. Już pierwsze naloty nieprzyjacielskie samolotów i zacięte walki nad Bzurą we wrześniu 1939 roku spowodowały częściowe zniszczenie sochaczewskiej synagogi oraz kościoła parafialnego. Najpierw 4 września 1939 roku w wyniku bombardowania została uszkodzona synagoga. W jej gruzach zostało przesypanych kilku ludzi, jednak szybko ją odkopano. Natomiast 12 września 1939 roku w wyniku bombardowania i ostrzału artyleryjskiego został znacznie uszkodzony kościół parafialny. W ogniu stanęła wieża oraz dach. Ataki w pierwszych dniach wojny lotnictwa niemieckiego na obiekty sakralne spowodowane były m.in. tym, że budowle te w czasie wojny obok funkcji ściśle kultowych mogły pełnić również inne zadania. Zbudowane z kamienia i cegły posiadały walory militarne i mogły być wykorzystywane do różnych celów przez wojsko. Zwłaszcza wieże kościelne odgrywały istotną rolę w kierowaniu artylerią, gdyż obserwatorzy dobrze widzieli cel pocisku, korygowali działania artylerii i informowali drogą telefoniczną lub radiową o skuteczności strzelania. O znaczeniu strategicznym wież kościelnych dobrze wiedzieli Niemcy, dlatego też starali się przeszkodzić w ich wykorzystaniu militarnym. Zniszczenie świątyń powodowało także często załamanie psychiczne miejscowej ludności. Po wkroczeniu do Sochaczewa władze niemieckie zabroniły modlić się w miejscowej synagodze, jak i uboju rytualnego zwierząt, grożąc karą ciężkiego więzienia. W wyniku uszkodzenia świątyni parafialnej nabożeństwa przeniesiono do sali widowiskowej mieszczącej się w budynku Miejskiej Komendy Policji przy ulicy Reymonta. Tam przeniesiono część wyposażenia kościoła, część została rozgrabiona przez okupanta, a część niestety, trudno to powiedzieć, przez miejscową ludność. Dzwonko z kościoła Niemcy zawiesili na drzewie przy bramie prowadzącej do budynku sochaczewskiego gimnazjum, w którym urządzili koszary. Dzwon służył do budzenia żołnierzy niemieckich. Obu budowli, choć przetrwały wrzesień 1939 roku w lepszym lub gorszym stanie, nie udało się w czasie okupacji ocalić od całkowitej zagłady. Po zajęciu miasta hitlerowcy dokonali znacznej dewastacji synagogi, która stanowiła centrum życia sochaczewskich Żydów. Na początku 1941 roku synagoga była już znacznie zdewastowana. W ścianach i dachu znajdowały się liczne dziury. Większość wyposażenia została wywieziona lub zniszczona. Kres istnienia synagogi nastąpił tuż po likwidacji getta, kiedy to została wysadzona w powietrze jako symbol ostatecznej likwidacji dzielnicy żydowskiej. Z kolei z świątyni rzymskokatolickiej co cenniejsze przedmioty wywieźli Niemcy już w 1939 roku. Zaś obraz Matki Bożej Różańcowej, naczynia liturgiczne i inne ocalałe ze zniszczenia przedmioty w 1940 roku przenieśli do kaplicy szpitala świętego Józefa Polacy Tadeusz i Klemens Lutyńscy, nastoletni synowie miejscowego kościelnego. Uszkodzonym obrazem, zgiętym na połowę, innymi przedmiotami zaopiekowały się siostry Szarytki. Obraz ten pozostał w kaplicy szpitalnej do stycznia 1945 roku. Oczywiście mówię o szpitalu powiatowym w Sochaczewie, który dawniej, co i starsi pamiętają, mieścił się przy ulicy Staszica, a nie, jak ktoś ostatnio mnie zapytał, przy ulicy, tam gdzie obecnie mieści się szpital.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. This one I feel in broken hearts.

Wracamy, proszę Państwa, do dzisiejszego tematu, do kartki z kalendarza, właściwie kartki z dziejów Sochaczewa, która wpadła mi właśnie ta kartka przypadkowo, dlatego postanowiłem się z nią z Państwem podzielić, bo 29 kwietnia minęła dokładnie 85. rocznica wysadzenia w powietrze przez hitlerowskich okupantów kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie. Pamięć o tym wydarzeniu szybko po wojnie zaginęła, ponieważ nawet w kronikach parafialnych, parafii, nie wiedziano, kiedy to wysadzenie miało miejsce. W jednych napisane było, że to był rok 1940, inny jeszcze później, a tu mamy dokładną datę 29 kwietnia 1941 roku. Ruiny kościoła parafialnego, które były ogólnodostępne, z czasem niszczały coraz bardziej. Wreszcie, że względu na duże zniszczenie, świątynię parafialną objął zakaz odbudowy kościołów zniszczonych wskutek działań wojennych wydany przez władze okupacyjne w lipcu 1940 roku. Tam, gdzie wierni po działaniach wojennych przystąpili od razu szybko do odbudowy, świątynie z czasem częściowo odzyskały swój przedwojenny blask, jak na przykład w Skierniewicach kościół świętego Jakuba. W Sochaczewie mieszkańcy tego nie uczynili. Jesienią 1940 roku Niemcy rozpoczęli zatem rozbiórkę murów kościelnych. Uszkodzony kościół dominikanek został dosyć szybko rozebrany. Trudniej było z gmachem kościoła parafialnego, który był solidnie zbudowany. Niemcy zdecydowali się wysadzić go w powietrze. Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, kiedy dokładnie to się stało. Już 10 lat po wydarzeniach autor, jak już wspomniałem, kroniki parafialnej nie znał, może nie pamiętał, kiedy dokładnie to się stało. I właśnie w 2005 roku, pracując nad dziejami Sochaczewa w okresie II wojny światowej, w jednym z archiwów przypadkowo, w stercie akt, do których początkowo, jak już powiedziałem, nie zamierzałem nawet zajrzeć, znalazłem dokument w formie maszynopisu podpisany 28 kwietnia 1941 roku przez sochaczewskiego burmistrza Juliusza Prauzego, wcześniej pracownika magistratu, który przeszedł na stronę Niemców i został burmistrzem. Tekst zapewne przeznaczony był do druku i w formie dużego obwieszczenia miał być rozwieszony w wielu punktach miasta. Burmistrz Sochaczewa, Juliusz Prauze, informował w nim mieszkańców Sochaczewa o burzeniu murów kościoła podominikańskiego, które miało nastąpić właśnie 29 kwietnia 1941 roku o godzinie 9 rano. Aby kościół parafialny za jednym zamachem wysadzić w powietrze, należało przeprowadzić pracochłonne roboty saperskie. Minerzy przystąpili do wiercenia otworów i zakładania ładunków wybuchowych na wysokości fundamentów już kilka dni wcześniej. Odpalenie ładunków nastąpiło z niemiecką precyzją punktualnie o godzinie 9 rano. Mury świątyni uniosły się do góry i runęły. Początek i koniec prac burzących, zgodnie z informacją umieszczoną na obwieszczeniu, był podany przy pomocy sygnału trąbką wojskową. Na czas trwania operacji wszelki ruch pieszy i pojazdów na ulicach miasta, w okolicach kościoła został zakazany. Gdy hitlerowcy wysadzili w powietrze mury kościoła, wszyscy byli przekonani, że figura Pana Jezusa uległa wraz z nim zniszczeniu. Jakież było zdumienie i radość, gdy znaleziono ją prawie nieuszkodzoną. Uznano to za prawdziwy cud. Niemcom zależało szczególnie na tym terenie, gdyż w pobliżu kościoła, w obecnym budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą, urzędował okupacyjny burmistrz Sochaczewa. W pobliżu siedziby niemieckiej władzy miejskiej nie mogły zbyt długo razić ruiny kościoła, dowodu niemieckiego barbarzyństwa. Chcąc nadać całej sprawie pozory legalności, burmistrz Juliusz Prauze wykorzystał wspomniany wcześniej zakaz odbudowy kościołów zniszczonych wskutek działań wojennych. Pozwoliło to sochaczewskim władzom okupacyjnym legalnie, w cudzysłowie legalnie, przejąć obszar, na którym znajdował się plac wokół kościoła, gdyż, i tu uwaga, 9 listopada 1922 roku członkowie Rady Miejskiej w Sochaczewie uchwalili, tu cytat, oznaczony w planie regulacyjnym miasta Sochaczewa miejski plac przy kościele oddać w użytkowanie dozorowi kościelnemu z przeznaczeniem tegoż placu na cele kultu religijnego, przy czym jako termin ekspiracji użytkowania placu znaczy dzień, w którym kościół parafialny sochaczewski zostanie zamknięty w celu ostatecznego zniesienia takowego. Nie ma kościoła, plac, obszar przechodzi na własność miasta. Plan ten miał zatem przestać własność kościelną z chwilą likwidacji kościoła parafialnego. Kiedy ten ostatni został zburzony, a następnie rozebrany, plac stał się znowu własnością miasta.
Cegłę z resztek murów kościelnych Niemcy przeznaczyli na budowę okolicznych dróg i wojskowego lotniska w Bielicach. W wyniku zniszczenia świątyni parafialnej, dzięki zapobiegliwości i staraniu niemieckich władz miejskich i powiatowych, nowy proboszcz sochaczewski ksiądz Antoni Kaczyński jesienią 1939 roku uzyskał zgodę na odprawianie nabożeństw, jak już powiedziałem, w sali widowiskowej posterunku Policji Granatowej. Przed wojną w budynku mieściła się miejska komenda policji, obecnie chyba jeden z sochaczewskich banków przy ulicy Reymonta. Salę szybko przystosowano do kultu religijnego. Ksiądz Antoni Kaczyński pracował w wyjątkowo trudnych warunkach, mieszkając w domku grabarza na cmentarzu, gdyż kościół i plebania były zburzone. Ksiądz Kaczyński był jedyną osobą w okupowanym Sochaczewie, która mogła legalnie przemawiać do licznie zebranych w obrębie murów kościelnych większej ilości osób. Gdziekolwiek by się na ulicy zgromadziło więcej niż kilka osób, był to przejaw wrogiej manifestacji wobec okupanta i surowo karany.

0: 6 czerwca.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
10: Reklama.

0: I jeszcze kilka zdań tła historycznego, jeśli chodzi o wysadzenie kościoła parafialnego w Sochaczewie w powietrze. W wyniku okupacyjnego podziału administracyjnego zdobytej przez Niemców Polski, ksiądz Antoni Kaczyński, będący również dziekanem dekanatu sochaczewskiego, nie do wszystkich wiernych mógł udać się z duszpasterską posługą, gdyż po ustaniu działań wojennych w 1939 roku obszar dekanatu sochaczewskiego znalazł się w dwóch różnych systemach administracyjnych stworzonych przez okupacyjne władze niemieckie. Obszary, na których znajdowały się parafie w Brochowie, Brzozowie, Giżycach, Iłowie, Kamionie i Młodzieszynie, część parafii w Młodzieszynie zostały włączone do Rzeszy. Część tego obszaru, dotychczas Okręg Poznań, 29 stycznia 1940 roku przekształcono w tak zwany Okręg Rzeszy Krajwarty. Pozostała część terytorium przedwojennego dekanatu sochaczewskiego z parafiami w Kampinosie, Kozłowie Biskupim, Kozłowie Szlacheckim, Kurdwanowie, Mikołajewie, Młodzieszynie, znowu część, Miedniewicach, Pawłowicach, Rybnie, Sochaczewie, Szymanowie, Trojanowie i Zawadach znalazła się w generalnej guberni. Okupacyjny podział administracyjny naruszał zatem dotychczasową przedwojenną strukturę dekanatu, rozbijając nawet parafie. Mam tu na myśli parafie w Młodzieszynie. W okupacyjnych warunkach dodatkowym utrudnieniem był zakaz utrzymywania kontaktów między terenami, które znalazły się w generalnej guberni, a włączonymi do Rzeszy. Powyższy podział uniemożliwiał prowadzenie jakiejkolwiek skoordynowanej działalności administracyjno-duszpasterskiej w dekanacie sochaczewskim. Warunki okupacyjne spowodowały w Sochaczewie znaczny wzrost religijności, jak to zwykle bywa, kiedy są trudne czasy. Wytłumaczenie przyczyn tego zjawiska nie jest trudne. W ciężkich czasach wzrost religijności wydaje się nawet czymś typowym. Koszmar codziennych przeżyć, niepewność losu, śmierć spotykana na każdym kroku muszą prowadzić do rozmyślań o sprawach ostatecznych. Brak pociechy na ziemi zachęca do szukania jej w wierze w Boga. Dla wielu osób modlitwa i praktyki religijne przynosiły ukojenie, pozwalały na oderwanie myśli od spraw dnia powszechnego. A obok tego uczęszczanie do kaplicy, uczestnictwo w uroczystościach religijnych stawało się okazją do manifestacji patriotycznej. Fakt, iż w Polsce Kościół rzymskokatolicki w trudnych momentach był zawsze jednym z filarów polskości, spowodował, że główny atak okupanta w dziedzinie wyznaniowej był skierowany właśnie przeciwko niemu. Zgodnie z instrukcjami Hitlera, władze okupacyjne na terenie Generalnego Gubernatorstwa ze względów taktycznych nie zamierzały na początku zlikwidować organizacji Kościoła rzymskokatolickiego, lecz dążyły do narzucenia duchowieństwu katolickiemu zadań obliczonych na ułatwienie eksploatacji polskiej siły roboczej i polskiej gospodarki rolnej.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Plenerowe studio Radia Sochaczew, a w plenerowym studiu mamy Piotra Pętlaka, koordynatora wolontariatu przy CUS Sochaczew. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Mamy również u nas panią Katarzynę Majorek, zastępcę koordynatora. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Spotykamy się tutaj w Parku Garbulewskiego, gdzie dzieci wciąż przybywa. Okazja jest ku temu, ponieważ dzisiaj obchody miejskie Dnia Dziecka. Jaki jest tutaj udział wolontariuszy przy CUS Sochaczew w tym wydarzeniu?
3: Tym razem nasza rola jest troszeczkę inna, ponieważ nie prowadzimy animacji, tak jak zazwyczaj można nas spotkać na różnych wydarzeniach z animacjami. Dzisiaj pomagamy w sprawach organizacyjnych. Rozdajemy między innymi talony dla dzieci na lemoniadę.
2: Jesteśmy również obecni przy stoisku z wodą, żeby każdy mieszkaniec, który przyjdzie i każde dziecko również taką wodę mogło otrzymać, bo wiadomo, ta pomoc organizacyjna jest niezwykle ważna. Często zapomina się o tym, a przy organizacji tak dużego wydarzenia jest ona niezbędna.
1: Ja słyszałam, że to jest jakaś bardzo pyszna lemoniada. Czy wy już mieliście okazję jej skosztować?
3: Jeszcze nie, ale myślę, że za chwilkę nadrobimy.
2: Na pewno nadrobimy, a ja serdecznie również zapraszam do stoiska warsztatu terapii zajęciowej Jatymy w Sochaczewie, gdzie jest piękne rękodzieło naszych uczestników, czyli osób z niepełnosprawnościami. Tutaj w Parku Garbulewskich na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, żeby zakupić i zobaczyć, co pięknego robimy.
1: To też jest w ogóle takie niezwykle wdzięczne spotkanie, prawda? Z małymi ludźmi, którzy biegają tutaj, są bardzo uśmiechnięci. To jest coś, z czym wy spotykacie się tak naprawdę na co dzień, niemal.
2: Tak, często się spotykamy i powiem szczerze, to jest piękne święto całej rodziny, tak naprawdę. Wiadomo, że to jest Dzień Dziecka, ale to jest święto wszystkich rodzin, że wszyscy razem możemy spędzić ten czas. Cieszymy się, że pogoda dopisuje, bo naprawdę wszyscy razem możemy się bawić i po prostu być razem.
1: A jeżeli chodzi o warsztat terapii zajęciowej, to są tutaj jeszcze jacyś przedstawiciele?
2: Tak, jest oczywiście kadra, również nasi uczestnicy dołączą w dniu dzisiejszym z rodzinami, jak zawsze na kiermaszach wyjazdowych, odwiedzają nasze stoisko, są razem z nami, żeby też pokazywać i chwalić się swoimi pracami.
1: I to też jest taka integracja, można powiedzieć, między dziećmi, a właśnie uczestnikami warsztatu.
2: Tak, prowadzimy często takie spotkania w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, jak również zapraszamy ich do warsztatu, żeby zobaczyli na miejscu, jak to wygląda.
1: Zapraszamy serdecznie na Dzień Dziecka w Parku Garbulewskiego. Przypominam, Piotr Pętlak, Katarzyna Majorek z wolontariatu przy CUS Sochaczew byli razem z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Dziękujemy pięknie.
0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Najważniejsze, proszę Państwa, ograniczenia kultu religijnego w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie Sochaczewa i całego i generalnego gubernatorstwa dotyczyły rozwiązania stowarzyszeń religijnych, a tych i w Sochaczewie było kilka, i przejęciu ich majątku, zakazu organizowania publicznych pielgrzymek, udzielania sakramentów w więzieniach i obozach, zakazu udzielania chrztu Żydom oraz sakramentu małżeństwa osobom bez kart rozpoznawczych wydawanych przez Niemców. W lipcu 1940 roku zakazano urządzania wszelkich kościelnych procesji, a zwłaszcza procesji za murami świątyń. Niemcy, powołując się na względy ruchu ulicznego, 1 grudnia 1940 roku w Sochaczewie i w całym generalnym gubernatorstwie zakazali również urządzania konduktów pogrzebowych na terenie miasta, dozwalając tylko transport zwłok w karawanach zamkniętych i uroczystości religijne jedynie w obrębie cmentarza, a więc kondukt pogrzebowy z wieloma uczestnikami nie miał prawa poruszać się w grupie na cmentarz, choćby z kościoła. Przed wojną kondukt pogrzebowy przemierzał ulice miasta od kościoła do cmentarza. Procesji nie wolno było urządzać nawet w obrębie przykościelnych cmentarzy, czyli wokół kościoła. Organizacje katolickie musiały oddać sztandary z białym orłem. Wprowadzono także zakaz używania dzwonów kościelnych. W sierpniu 1941 roku zarządzono nawet ich całkowitą rekwizycję dla potrzeb gospodarki niemieckiej. Niemcy zakazali tych form kultu, które podtrzymywały i wyrażały narodowe uczucia patriotyczne. Byli ogromnie wyczuleni nie tylko na treść kazań, ale nawet na treść kościelnych śpiewów. W styczniu 1941 roku zakazano śpiewania podczas uroczystości mszy świętych wielu pieśni religijnych. Nie tylko hymnu Boże coś Polską, lecz również pieśni Serdeczna Matko. Zapewne z uwagi na podobną melodię. Zabroniono modli do Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Zakazano odprawiania uroczystych nabożeństw święta narodowe 3 maja. 11 listopada. Takie to, proszę Państwa, były wówczas czasy.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi, podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

0: Wracamy, proszę Państwa, do rocznicy, kolejnej rocznicy, 85. rocznicy wysadzenia miejscowego kościoła parafialnego, mieszczącego się niedaleko placu Kościuszki, wysadzenia w powietrze, które miało miejsce w 1941 roku, a dokonali tego niemieccy zbrodniarze. Władze niemieckie 11 maja 1942 roku kurii metropolitalnej w Warszawie przesłały pismo z żądaniem usunięcia z modlitewników i śpiewników rzymskokatolickich wielu modlitw i pieśni kościelnych, które już nie odpowiadały według Niemców stosunkom prawnym i faktycznym. Chodziło o usunięcie z litanii do Matki Bożej prośby Królowo Korony Polskiej módl się za nami. Miały być usunięte również wszelkie odnośniki, tu cytat z niemieckiego dokumentu, do nieistniejącego więcej państwa polskiego. Władze niemieckie w czasie okupacji wydawały również liczne przepisy dotyczące likwidacji świąt religijnych przypadających w dni powszedni, przesuwając ich na najbliższą niedzielę. Jako motywację tych posunięć podano względy gospodarki wojennej. Władze okupacyjne 16 marca 1940 roku zniosły święta obowiązujące wiernych kościoła rzymskokatolickiego, które przed 1939 rokiem były ustawowo dniami wolnymi od pracy, czyli ofiarowanie Najświętszej Marii Panny, zwane popularnie Świętem Matki Boskiej Gromnicznej, 2 lutego to był wolny dzień, Piotra i Pawła, 29 czerwca to był wolny dzień, wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia, zwane popularnie Świętem Matki Boskiej Zielnej oraz niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny 8 grudnia. To wszystko były wolne dni od pracy przed II wojną światową. Zarządzeniem z 16 marca 1940 roku jako dni wolne obowiązywały jeszcze następujące święta religijne. Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, 6 stycznia. Poniedziałek Wielkanocny był jeszcze wolny. Wniebowstąpienie Pańskie, poniedziałek Zielonych Świątek, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, dni Bożego Narodzenia. W styczniu 1941 roku oficjalnym zarządzeniem niemieckim przełożono Dzień Świątecznych Trzech Króli, de facto likwidując go 6 stycznia, ze względu na konieczność gospodarki wojennej na niedzielę. Z kolei z dniem 19 maja 1941 roku zniesiono jako dzień wolny od pracy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Boże Ciało, wreszcie 24 października 1941 roku zniesiono jako dzień wolny od pracy uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada. Święta nakazano przesunąć na następujące po nich niedziele. Główny Wydział Spraw Wewnętrznych Rządu Generalnego Gubernatorstwa 25 lutego 1943 roku zarządził o przełożeniu państwowo uznanych dni świątecznych w Generalnym Gubernatorstwie, czyli Trzech Króli, Wniebowstąpienia Bożego Ciała i Wszystkich Świętych na najbliższą niedzielę. W listopadzie 1941 roku gubernator dystryktu warszawskiego Ludwik Fischer zakazał również obchodzenia świąt nieuznanych przez państwo niemieckie, nawet ogłaszania z ambon o takich świętach. Duchowieństwu zakazano również, jak już powiedziałem, odprawiania uroczystych nabożeństw w dniach 3 maja, 15 sierpnia, to jest też święto żołnierza polskiego, i 11 listopada. Surowo zakazano strzelania z petard również podczas świąt wielkanocnych. W tym trudnym czasie okupacji hitlerowskiej księdza Antoniego Kaczyńskiego w pracy duszpasterskiej w Soraczewie wspomagali wikariusze. Tu warto wspomnieć tych bohaterskich kapłanów pracujących w trudnych czasach. Ksiądz Tadeusz Nowotko do 40 roku był, ksiądz Bolesław Stefański 1940 rok, 1941, ksiądz Józef Jamiński do 1945 roku był wikariuszem w parafii. W miejscowym szpitalu funkcję kapelana pełnił ksiądz Franciszek Domański od roku 1936 do 1941 i ksiądz Jan Świtkowski. Takie to, proszę Państwa, były trudne czasy. Dziś żyjąc w wolnej Polsce, gdzie wszystkim nam jako tako jest dobrze, mimo wielu problemów, zapominamy, że było znacznie gorzej. Znacznie gorzej mieli nasi przodkowie, ale starali się żyć tak, jak umieli. Za uwagę dziękuję Państwu, Bogusław Kwiatkowski, i zapraszam na kolejną gawędę po godzinie 14 w następną niedzielę.
1: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego w Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14:00.

0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Plenerowe studio Radia Sochaczew, a w plenerowym studiu burmistrz Sochaczewa, pan Daniel Janiak. Dzień dobry.
2: A dzień dobry, witam wszystkich najmłodszych słuchaczy Radia Sochaczew.
1: Spotykamy się dzisiaj w Parku Garbolewskiego nie na próżno, to dzisiaj są miejskie obchody Dnia Dziecka, ale tak naprawdę to jest święto całych rodzin.
2: Jak najbardziej, bardzo nam zależy na słowie rodzina i to jest niesłychanie ważne. Jako burmistrz miasta Sochaczew wraz ze swoimi współpracownikami bardzo promujemy to słowo i markę rodziny, co w dzisiejszych czasach nie jest takie częste, jak mogłoby się wydawać. Natomiast nam zależy, żeby Park Garbolewskiego odwiedzały rodziny, ale żeby też każdego dnia tym rodzinom dogodnie się żyło w naszym mieście.
1: Pana burmistrza można powiedzieć, że zgarnęłam z drogi wprost, ponieważ chodził pan tutaj, był swego rodzaju obchód. Czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik? Przywitać się trzeba było trochę z ludźmi. Jak pan to ocenia, jak wrażenia na początku?
2: Szanowna pani redaktor, ja muszę powiedzieć, że ja mam niesłychany duży kredyt zaufania do swoich współpracowników. Na czele z panią naczelnik Agatą Kalińską, która koordynuje całe wydarzenie. Ja nawet nie musiałem zbytnio sprawdzać, muszę powiedzieć. Oczywiście mieliśmy narady i odprawy, natomiast ja wiem, że osoby, które pracują na rzecz miasta, wkładają w to naprawdę dużo, dużo serca i to widać w dzisiejszym dniu. I za to pragnę im podziękować wszystkim, że działają. Jak widać, uśmiechy dzieciaków od ucha do ucha.

0: Średnie, a jeżeli biegną przybić piątkę z burmistrzem, to dla mnie jest bardzo fajne i bardzo pozytywne. Ja to bardzo doceniam, bo w ja ich wieku na pewno nie wiedziałem, jak wygląda burmistrz albo kim jest burmistrz.
1: Czyli zapraszamy dzisiaj w Parku Garbulewskiego atrakcję do godziny 18.
0: Tak, jak najbardziej do godziny 18. Ja korzystając z czasu antenowego, pani redaktor, pragnę wszystkim dzieciakom złożyć najserdeczniejsze życzenia już dzisiaj. Niech spełniają się wasze marzenia. Bądźcie zawsze sobą, bądźcie zawsze uśmiechnięci. Natomiast muszę powiedzieć, że każdy z nas jest w jakimś procencie dzieciakiem i też o tym pamiętajmy, żebyśmy tego dzieciństwa sobie nie wymazali w 100%. Natomiast tak jak pani redaktor wspomniała, do godziny 18 czekamy na was w Parku Garbulewskiego.
1: Dziękuję już serdecznie za rozmowę w plenerowym studiu Radia Sochaczew. Na miejskich obchodach Dnia Dziecka był burmistrz Sochaczewa, pan Daniel Janiak. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Reklama.
2: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji

0: 6 czerwca. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Dzień Bociana Białego. To takie święto w kalendarzu dzisiaj mamy. No to jest bez wątpienia symbol polskości. Symbol jednego z najbardziej i najczęściej rozpoznawalnych ptaków w polskiej kulturze. No to jest symbol polskiej wsi. Nieodłączny element wiosennego krajobrazu. No i gatunek o wyjątkowym znaczeniu dla naszego kraju właśnie. Także dzisiaj jak będziecie przejrzeć przez polską wieś i zobaczycie Białego Bociana, no to możecie się mu ukłonić, bo to jest właśnie jego święto. Niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Miejski Dzień Dziecka trwa w najlepsze z minuty na minutę. Przybywa zarówno dzieci, jak i dorosłych tu w Parku Garbolewskiego w Sochaczewie. Pogoda idealna, nie za zimno, nie za ciepło, a co najważniejsze, nie pada deszcz. Dużo atrakcji, wśród nich bardzo duży, bo 5-metrowy darts, który należy do firmy Dom Plus. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli tej firmy w naszym studiu. Jest z nami Kornel Kołucki, właściciel firmy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Karolina Świerczewska, menadżer projektu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Najpierw porozmawiamy o tym, co przygotowaliście dla najmłodszych. Piękny prezentuje się darts dmuchany. 5 metrów wysokości ma. Jak nic, tam jest, są specjalne otwory, którymi trzeba trafić piłką. Nie jest to proste, sam próbowałem, ale nagroda jest naprawdę godna tej rywalizacji. Co takiego jest do wygrania?
3: Tak, każdy, kto zmierzy się z tą atrakcją, kto pokaże nam, co potrafi, ma szansę wygrać voucher do Santago o wartości 500 zł.
1: Santago blisko Sochaczewa, także jest naprawdę kusząca taka nagroda.
3: Nie będzie trudno się wyrwać, a voucher wystarcza na to, żeby cała czteroosobowa rodzina przez cały dzień bawiła się w Santago.
1: Czy jest jakaś data realizacji tego vouchera?
3: Ten voucher jest ważny przez rok czasu.
1: Przez rok czasu,
3: dokładnie.
1: Czyli 12 miesięcy. Jest tam też jakiś darmowy makijaż dla dziewczynek. Bo widzę
3: dokładnie. Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie Zuzia wykona kryształkowy makijaż dla każdej chętnej osoby. Mamy również masę niebieskich balonów, jak zwykle na naszym błękitnym stoisku, także bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszamy serdecznie najmłodszych, ale i też starszych, no bo te 500 zł to tak jak pani Karolina powiedziała, na pewno wystarczy na to, żeby cała rodzina mogła spędzić jeden z wolnych dni, wakacje już za chwilę, także będzie to na pewno bardzo, bardzo fajna nagroda. 17.40 losowanie, tak?
3: Tak, trzeba być w okolicach sceny o tej porze, żeby odebrać nagrodę osobiście, jest to warunek jej odbioru.
1: 17.40 losowanie, także zachęcamy, jest jeszcze sporo czasu, żeby przyjść i spróbować swoich piłkarskich sił. Pan Kornel Kołucki, właściciel firmy Dom Plus, kolejna inwestycja już jest dostępna w sprzedaży. Gdzie i co tam się znajduje?
2: Dokładnie, budujemy świetną inwestycję przy ulicy Partyzantów. Są to dwa budynki, ponad 60 mieszkań. Jest to niska zabudowa, dużo odległości między blokami, miejsca postojowe naziemne, na terenie mamy miejsce rekreacji dla mieszkańców, plac zabaw. Mimo tego, że jest to praktycznie centrum miasta, jesteśmy delikatnie na uboczu, więc jest cisza, spokój, niczym na wsi, a jednocześnie spacerem do wszystkich ważnych punktów w Sochaczewie.
1: Metraż, jaki proponuje się dla swoich klientów, to od 29...
2: Od 29 do 58 metrów, z tym, że małe mieszkanie zostało już sprzedane, zostały nam głównie dwupokojowe, także kto pierwszy, ten lepszy.
1: Można przyjść, porozmawiać, a ceny zaczynają się już od 281 tysięcy złotych za swoje nowe M2, które jest dostępne na ulicy Partyzantów. Błękitny namiot tuż po drugiej stronie namiotu Radia Sochaczew. Nie trudno nie znaleźć firmy Dom Plus. Jest pan Kornel, jest pani Karolina, menadżer projektu, także oni są po to, żeby tutaj wam wszystkim więcej udzielić informacji na temat nowej inwestycji przy Partyzantów. Zapraszamy, zachęcamy zarówno do zakupu mieszkań w firmie Dom Plus, jak i do brania udziału w loterii darts. Trzeba trafić piłką w jedną z dziur specjalnie przygotowanych, także nagroda jest naprawdę atrakcyjna. Voucher o wartości 500 zł w Santago. Naprawdę warto. Przychodźcie, zachęcamy.
2: Zapraszamy.
0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale to był jeden z najpiękniejszych momentów tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes. No i świetna wiadomość dla polskiego kina. Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna, prezentowany na festiwalu pod międzynarodowym tytułem Fatherland. Wyróżnienie przyznano ex aequo razem z polskim reżyserem. Nagrodzeni zostali także Javier Calvo i Javier Ambrosi za film La Bola Negra. A dla Pawła Pawlikowskiego no to jest kolejny wielki sukces. Pamiętamy m.in. Idę, Zimną wojnę. To są jego produkcje, które również zostały wyróżnione nie tylko w kraju, ale również na świecie. No i tym razem to właśnie Ojczyzna, która opowiada o relacji Tomasa Manna, laureata Nagrody Nobla, z jego córką. No i akcja rozgrywa się latem 1949 roku w czasie narastających napięć zimnej wojny. To tak w dużym skrócie, jeśli ktoś z Was chciałby ten nagrodzony film nadrobić.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji

0: soboty 6 czerwca.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z 3 projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
11: Reklama.

0: W niedzielę przeglądam internet i czytam o 104. urodzinach pani Marii z Roztoki. Piękny jubileusz w gminie Łukowica. No to jest taki czas, takie jubileusze to zawsze no, wzruszają, przypominają jak wielką wartością są rodzinne więzi. Rzeczywiście internet pisze o pani Marii Oleksy z Roztoki, która ostatnio obchodziła 104. urodziny. To informacja, która pojawiła się w lokalnych mediach, ale nie tylko. Okazuje się, że Roztoka to jest miejscowość, w której pani Maria mieszka od wielu, wielu lat. Co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale w Polsce przybywa osób, które mają ponad 100 lat. Jubileusz pani Marii wpisuje się w takie szersze zjawisko demograficzne, bo według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2025 roku w Polsce żyło 10403 osoby w wieku co najmniej 100 lat. No i to jest o 1624 osoby więcej niż rok wcześniej. No i to jest rzeczywiście to, co pokazują również te lokalne jubileusze. A ja życzę pani Marii 200, a nawet 300 lat. Wszystkiego dobrego.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Plenerowe studio Radia Sochaczew. Łączymy się z Parku Garbolewskiego. Tutaj miejskie obchody Dnia Dziecka, a z nami jest pani Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich naszych słuchaczy.
1: Jak już gościmy panią w studiu plenerowym, to nie możemy nie opowiedzieć o tym, co się tutaj dzieje, ponieważ w dużej mierze to właśnie pani wydział odpowiada za te atrakcje, które się tutaj znajdują.
2: Tak, ja nie bardzo chcę państwu opowiadać, bo ja państwa zachęcam, żebyście państwo przyszli i sami zobaczyli na własne oczy. Ale tak na zachętę to muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo tych wielkogabarytowych zabawek i dmuchańców. Kilkanaście ich jest tutaj wystawionych, więc nie ma takich kolejek, jak to poprzednimi laty bywało. Jest super fotobudka, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Wystawiają się organizacje pozarządowe, wiele klubów i stowarzyszeń sportowych zaprasza, żeby ich odwiedzić. Są harcerze, są ratownicy medyczni, są również tutaj, jak rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia, wszystkie grupy senioralne, które też od wczesnych godzin przedpołudniowych mozolnie budowały swoje stanowiska po to, żeby o godzinie 14 odpalić je pięknie, wystartować z nami i zachęcać do odwiedzenia tych stanowisk. Bardzo serdecznie wszystkich, którzy tutaj do nas przyjdą, zapraszam serdecznie, żebyście skrupulatnie odwiedzali te stanowiska, bo każdy naprawdę coś przygotował fajnego, wesołego, a to jakieś łakocie do zjedzenia, a to coś do po prostu odebrania, a to jakieś coś do pokolorowania, więc różnego rodzaju rzeczy są. Są i miody do degustacji, jest takie stoisko, są nasz PTTK, jest oddział sochaczewski, też ma fajne stanowisko przygotowane. Są ta grupa historyczna, mają fajne, ciekawe książki, różnego rodzaju eksponaty, osoby, które są zainteresowane na pewno znajdą coś dla siebie. Oczywiście na stoiskach nie mogłoby się obejść bez żywych zwierząt i takowe zwierzątka są również. Jest osiołek, są lamy. To stoisko jest tak jak w poprzednich latach bardzo oblegane przez dzieci, bo dzieci uwielbiają zwierzęta. No a dodatkowo, tak jak powiedziałam, wielu naszych partnerów, lokalne firmy, które mocno się zaangażowały i z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować firmie Dom Plus, firmie VFM, firmie Rainbow, tym firmom, które zajmują się kształceniem języka angielskiego. Są na terenie, tutaj działają na terenie Sochaczewa te szkoły angielskiego. Firmie Oriflame, bo to oraz firmie Fairplay, bo to one dzisiaj właśnie przygotowały, oprócz tego, że wiele atrakcji na swoich stoiskach, to jeszcze dodatkowo nagrody w konkursach, które są, odbywają się na scenie między występami. Bardzo, bardzo serdecznie za to im dziękuję. I tak jak mówię, wielkim podziękowaniem dla organizatorów tego wydarzenia będzie państwa przybycie i wspaniała zabawa w ciągu dnia, bo dla nas państwa uśmiech, państwa obecność, to jest to, co dla nas się liczy, bo to przecież robimy wszystko dla naszych mieszkańców.
1: To jeszcze w kilku słowach krótkie zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie do Parku Garbolewskiego na miejskie obchody Dnia Dziecka, do której tutaj jesteśmy.
2: Jesteśmy do godziny 18, więc jeszcze dużo, dużo czasu przed nami. Wiele ciekawych stref, które warto odwiedzić. Zapraszam serdecznie rodziców z malutkimi dziećmi, bo strefa Bobasa, i rodziców z większymi dziećmi. Strefy sportowe, polityka społeczna, ochrona zdrowia wystawia się, ekologia, ochrona środowiska. kultura w wielkiej przestrzeni scenicznej, więc bardzo serdecznie w imieniu burmistrza miasta Sochaczew, który odwiedził już to studio, chciałam również zaprosić wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie wyszli z domu, bo się obawiają, że może będzie deszcz padał. Nic z tego, kochani, w Parku Garbolewskiego nie będzie deszczu. Jest piękna pogoda, dużo uśmiechu, dobrej energii, więc ubierajcie się w bluzeczki, w spodenki i wędrujcie tutaj do nas, do Parku Garbolewskiego, bawić się z nami, przyjemnie spędzić rodzinnie ten czas.
1: Bardzo dziękuję. W plenerowym studiu Radia Sochaczew była pani Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta, a my jesteśmy cały czas na plenerowym studiu Radio Sochaczew, dziś w Parku Garbolewskiego, Miejskie Obchody Dnia Dziecka. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Jeszcze chciałam tylko dodać, że bardzo serdecznie dziękuję Radio Sochaczew, które zorganizowało nam tutaj to studio w plenerze, bo będziecie państwo, słuchacze, mieli relacje na żywo z tego, co się tutaj dzieje i myślę, że będziecie państwo mogli posłuchać, jakie odczucia są również sochaczewian, którzy są tutaj z nami, się dzisiaj bawią. Jeszcze raz wielkie, serdeczne podziękowania dla Radia Sochaczew za obecność i wsparcie tej akcji.
0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Jeśli ktoś z was myśli już o jakichś ciekawych kierunkach, gdzie można by wyruszyć, to słuchajcie, czytam, że wraca jedna z największych atrakcji Tatr. Turyści długo na to czekali. Chodzi o kolej linową na Kasprowy Wierch, bo ona miała przerwę techniczną, a teraz znów wozi pasażerów z Kuźnic na jeden z najpiękniejszych, co tu kryć, punktów widokowych w Polsce. No to jest na przykład dobra wiadomość dla tych, którzy planują wiosenny albo letni wyjazd do Zakopanego, no i chcą bez długiej wędrówki znaleźć się niemal w samym sercu Wysokich Gór, to proszę bardzo, można wrócić. Ten przestój trwał od 4 do 22 maja. Były to prace techniczne, ale już teraz wszystko jest. No i faktycznie można się tą kolejką przejechać.

0: Reklama.
1: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Plenerowe studio Radia Sochaczew melduje się z Parku Garbolewskiego, tutaj miejskie obchody Dnia Dziecka, a z nami są harcmistrz Katarzyna Mosakowska-Sobutka, zastępca komendanta chówca ZHP Sochaczew. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, czuwaj.
1: Jest z nami również podharcmistrz Iga Soboń, drużynowa 25. Środowiskowej Drużyny Harcerskiej Echo imienia Tonego Halika. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, czuwaj.
1: Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się u Was dzieje na stoisku, ponieważ widziałam, że przybywa trochę tych ludzi u Was i to w różnym wieku, i młodszych, i starszych, czyli jest zainteresowanie. Co tam przygotowałyście? Liście właściwie, no bo jest Was oczywiście więcej na dzisiaj.
2: Jak co roku jest duże zainteresowanie naszym stoiskiem. Chówiec ZHP corocznie wspiera Dzień Dziecka i organizuje takie stoisko, gdzie na dzieci w różnym wieku czeka mnóstwo atrakcji, a o tych atrakcjach odpowie druhna Iga.
3: U nas w ogóle w harcerstwie stawiamy na pracę w małych grupach, więc zależało nam to, żeby to też przełożyć u nas na naszym stoisku, więc staramy się zbierać jak najwięcej dzieciaków, żeby one właśnie mogły współpracować w tych małych grupach. No i zrobiliśmy dla nich różne zadania, między innymi tor przeszkód, właśnie grę na współpracę, no i między innymi też takie harcerskie, przyrodnicze zadanie, jakie było rozpoznawanie tropów zwierząt.
2: Ważne jest też to, że po takiej grze terenowej, tutaj naszej miejskiej, sochaczewskiej, każdy z uczestników otrzymuje nagrodę. Jest to specjalny znaczek.
3: Order harcerski, który od razu zachęcamy do tego, żeby przypinać przy bluzeczce. No i tak jak mówię, że bardzo fajny upominek mam po tej trasie.
1: Upominek.
3: I taka motywacja trochę też.
1: I motywacja, i upominek, no ale też promocja, trzeba przyznać chówca ZHP Sochaczew. Powiedzcie, drogie panie, czy po takich wydarzeniach, bo tak jak mówicie, już nie po raz pierwszy uczestniczycie w miejskich obchodach Dnia Dziecka w Sochaczewie, przybywa wam chętnych?
3: Oczywiście, że tak. Tak, bardzo dużo rodziców podchodzi także i pyta właśnie, kiedy się odbywają zbiórki. No i przychodzi dużo dzieci po takich wydarzeniach. Także to jest właśnie, jakby nie było, tak jak pani wspomniała, ta akcja promocyjna dla nas. No. Mm-hmm.
1: A dzisiaj uśmiechy na twarzach dzieci są? Pewnie nie tylko ze względu na upominki, ale na to, że mogą po prostu fajnie spędzić czas.
2: Sam fakt czegoś innego. Zabawy na świeżym powietrzu, rywalizacji z uśmiechem, zobaczenia, czym jest harcerstwo, czym są nasze gry, zabawy, jakie mamy wyzwania, z czym mierzymy się na co dzień. Rzeczywiście wywołuje uśmiech u dzieci, ale też u rodziców.
1: Jak to jest z tym harcerstwem? Czy można powiedzieć, że ono jest dzisiaj popularne?
2: Myślę, że tak. Harcerstwo jest popularne, ponieważ rodzice szukają możliwości spędzenia trochę czasu dzieci w inny sposób. I ta nasza przyroda, współpraca, bliskość z naturą, zaangażowanie, system małych grup.
3: Myślę, że też dużo rodziców poszukuje takiego dobrego wpływu na ich dzieci, jeśli chodzi o charakter właśnie i o wpajanie tych wartości, na których my cały czas pracujemy, bo mamy prawo harcerskie, o którym wspominamy zawsze na każdej zbiórce, więc myślę, wydaje, że to też jest taki motywator u rodziców, żeby zapisywać dzieci właśnie do nas.
1: Cały czas trwa nabór.
2: Nabór do każdej drużyny można dołączyć w ciągu całego roku harcerskiego, więc jak najbardziej nabór trwa i zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy serdecznie do harcerzy, do stanowiska harcerzy, ale też oczywiście na miejskie obchody Dnia Dziecka w Parku Garbolewskiego w Sochaczewie. Plenerowe studio Radio Sochaczew już się z paniami żegna. Bardzo dziękuję za obecność, a były z nami harcmistrz Katarzyna Mosakowska-Sobutka, zastępca komendanta chówca ZHP Sochaczew oraz podharcmistrz Iga Soboń, drużynowa 25. Środowiskowej Drużyny Harcerskiej Echo imienia Tonego Halika. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy, czuwaj.
0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie, a ja czytam, że po 70 latach Polska odzyskała przeprawę graniczną. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Mogło w zalewie informacji ta informacja wam umknąć, bo nad Olzą powstała nowo pieszo-rowerowa przeprawa, która ponownie połączy polski Pogwizdów z czeskimi Łąkami, dzielnicą Karwiny. Takie oficjalne otwarcie kładki sąsiedzkiej zaplanowano na 6 czerwca, wtedy się odbędzie. No i rzeczywiście połączy Pogwizdów i Karwinę. Ma 69 metrów długości, 3,5 metra szerokości, a nazwa obiektu Kładka Sąsiedzka, po czesku Sąsiedzka Lawka. Została wybrana przez mieszkańców w głosowaniu taka właśnie nazwa. No to jest bardzo ładny symbol, który oddaje sens tej inwestycji, no i jest takim symbolem zjednoczenia, połączenia. Bardzo fajna sprawa. Jak ktoś będzie blisko granicy, to można wyjść, wybrać się i sprawdzić, a może nawet się przejść.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: soboty 6 czerwca.
1: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklam.

0: W to niedzielne popołudnie pozdrawiamy każdego pracownika przemysłu spożywczego. Dlaczego? No bo dzisiaj mają swoje święto. Tak, taka ciekawostka. Dzisiaj też na przykład Dzień Rodzeństwa, słuchajcie. Także to jest dobra okazja do tego, żeby zadzwonić, a może spędzić czas ze swoim rodzeństwem. Proszę bardzo, może to być jakiś pretekst. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, to niedzielny program na naszej antenie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej.

0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Plenerowe studio Radia Sochaczew melduje się w Parku Garbolewskiego w Sochaczewie na miejskich obchodach Dnia Dziecka w naszym pięknym mieście. Z nami jest zastępca burmistrza, pani Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać dzisiaj o przemocy rówieśniczej. Temat może taki mniej typowy jak na Dzień Dziecka, ale no nie bez kozery go poruszamy, ponieważ odbyło się już rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą rolkę w ramach szerszej kampanii. Pani burmistrz.
2: Tak, dokładnie. Ta kampania, jak rok temu, była skierowana do uczniów czwartych klas ze szkół podstawowych z terenu miasta Sochaczew, szkół, gdzie organem prowadzącym jest miasto Sochaczew. I było bardzo dużo działań, między innymi warsztaty dla uczniów, był rap pedagog, który przeprowadził takie szkolenie. Poszerzone były te działania też o to, co przygotowaliśmy dla rodziców, czyli takie spotkanie właśnie z rodzicami, właśnie z rap pedagogiem, który podsumował wszystkie te warsztaty. Oprócz tego dzieci miały też okazję obejrzeć przedstawienie, były też spotkania z przedstawicielem policji oraz z przedstawicielami sądu, więc tutaj od strony takiej, że tak powiem, odpowiedzialności były poruszane tematy, więc bardzo dużo było tego wszystkiego. Natomiast zwieńczeniem całej akcji był właśnie konkurs na najlepszą rolkę. Rolka ta była no, typowo antyprzemocowa i cała klasa musiała się zintegrować, żeby ją nakręcić. Była komisja konkursowa złożona właśnie z przedstawicieli sądu, kina Odeon, policji, oraz ja byłam przewodniczącą, natomiast była też pani dyrektor Szewczyk-Kozłowska, która zajmuje się u nas w mieście oświatą.
1: To trzeba zapytać, kto był najlepszy?
2: Miały być dwa miejsca, natomiast jury nie mogło się zdecydować, więc wyłoniliśmy trzy miejsca. Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 7, klasa 4B. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, klasa 4B. A pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 i też klasa 4B. Tak się akurat złożyło. Natomiast ważne jest, żeby podkreślić, że sponsorami pierwszej i trzeciej nagrody była firma paletowe.pl, a drugiej nagrody była było kino Odeon, więc wiadomo, że druga nagroda to będą vouchery na wybrany film. Natomiast pierwsza nagroda to jest wizyta w ściance spinaczkowej. To jest wizyta całej klasy wraz z wychowawcami. Natomiast trzecia nagroda to jest wyjście całej klasy na lody.
1: To wspaniałe nagrody, które przy okazji integrują dzieciaki. No, ale pozostaje zapytać, czy będzie gdzieś można obejrzeć te rolki, bo szkoda, żeby te efekty pracy się zmarnowały i nie ujrzały światła dziennego.
2: Dokładnie tak. Założenie jest takie, żeby właśnie rolki, które są najlepsze, były wyświetlone podczas WSC Festiwalu. Zbieramy wszystkie zgody, dlatego że wiadomo, że w rolkach występują uczniowie, natomiast naprawdę są fantastyczne i bardzo takie emocjonujące, więc myślę, że wszyscy zobaczymy. Mam nadzieję też, że będziemy mogli po prostu wrzucić je na Facebook miasta Sochaczew.
1: To też jest ciekawa sprawa, że ratusz idzie z duchem czasu i ogłasza konkurs na rolkę. Coś tak typowo skierowanego do młodzieży.
2: Generalnie założenie tego konkursu jest jakby integracja właśnie całej klasy, żeby wszystkie dzieci się zintegrowały i zrobiły coś razem. W tamtym roku był to konkurs plastyczny na najlepszy plakat. Natomiast tak, no idziemy z duchem czasu, więc myślę, że ta rolka i nagranie tego filmu, no bo tam po prostu uczniowie byli aktorami, myślę, że podoba się wszystkim.
1: Zostanie w trzeciej edycji kampanii?
2: Oczywiście, że zostanie. Myślę, że ta rolka to jest dobrym pomysłem, no chyba, że wymyślimy coś jeszcze nowego. Natomiast na pewno kampania będzie kontynuowana.
1: Bardzo dziękuję już za rozmowę. W plenerowym studiu Radia Sochaczew w Parku Garbolewskiego na miejskich obchodach Dnia Dziecka była zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy do 18:00. Widzimy się w parku.
0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie, a ja czytam, że za 7 lat pojedziemy najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. W Policach podpisano rekordową umowę. To jest informacja ważna, szczególnie dla Pomorza Zachodniego i całego kraju też. Ostatnio umowa na odcinek 6S6 Police-Goleniów, czyli taki kluczowy fragment zachodniej obwodnicy Szczecina. No i w ramach tej inwestycji ma powstać 5-kilometrowy tunel pod Odrą. Słuchajcie, tak, który ma być najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. A ta nowa trasa będzie miała 23 km długości, połączy Police z Goleniowem właśnie. No, także jeśli teraz będziecie chcieli się przejechać najdłuższym tunelem drogowym w Polsce, no to już teraz możecie sobie kalendarze ustawić, czy też przypomnienia na za 7 lat. Chociaż znając procesy inwestycyjne i znając rzeczy, które się mogą wysypać, to ja bym brał na to dużą poprawkę.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: Reklama.
3: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji

0: 26 czerwca.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
8: Reklama.

0: W internecie czytam o pewnej historii i o dużej czujności, którą jakby wykazał się 27-letni kurier Piotr Dulnik, który przyjechał z dostawą do jednego z bloków przy ulicy Gagarina w Kielcach. W pewnym momencie wyczuł charakterystyczny zapach gazu i nie zbagatelizował go, natychmiast zareagował, zgłosił i rzeczywiście zaalarmował odpowiednie służby. No dzięki temu mieszkańcy bloku mogli uniknąć tragedii. Ale dlaczego o tym pisze internet? No między innymi o tym, że to miała być zwykła dostawa, a zamieniła się w akcję ratunkową. No i to właśnie tutaj ta reakcja kuriera jest tą, o której internet pisze. Mieszkańcy, co ciekawe, chcieli odnaleźć Piotra, który odjechał po całym zdarzeniu, oczywiście wrócił do swoich obowiązków, no więc odnaleźli go i mu podziękowali za tę reakcję. No nic dziwnego, bo to zachowanie było przykładem odpowiedzialności, której w podobnych sytuacjach nie da się przecenić.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: newsy z ostatniego tygodnia, co ostatnio było na ustach wszystkich w internecie. No na przykład to, że sensacja na Rolandzie Garros się wydarzyła. Lider światowego rankingu, czyli Jannik Sinner, odpadł już w drugiej rundzie. Tak, przegrał z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo. No i to jest wielki news, o którym mówi internet. Ale internet także cieszy się z tego, co na kortach French Open zrobiła Maja Kwalińska, która rzeczywiście zaprezentowała się najlepiej w historii. No jest to jedna z sensacji. Także na pewno my jako Polacy możemy być z tego dumni.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej! Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzieżyn Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: zmęczyć nas na dobre.
1: Niedzielny program na naszej antenie, a ja czytam o Robercie Lewandowskim, który na razie nie wie, kiedy zakończy karierę. To ostatnio wyznał przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Trudno powiedzieć, konkretnej daty nie ma, a jak dodał, może za jakiś czas będę wiedział więcej. No dobrze wiemy, że Robert jest dalej w gazie. No oczywiście nie jest już w takiej formie, jak na przykład był wtedy, kiedy powinien dostać złotą piłkę. Natomiast no, jest to na pewno dalej dobry czas dla polskiego napastnika. No i kto wie, być może w reprezentacji zagra nawet do 40, a może do 50. Dlaczego właściwie nie? Kto jak nie Lewandowski, prawda? Także no jedno jest pewne, wszyscy ci, którzy obserwują kadrę i lubią Roberta, będą jeszcze mogli go trochę poobserwować. To jest dla nich dobra wiadomość.

0: Reklama.
1: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

Deszcz na nawiedzenie panny potrwa pewno do Zuzanny. To jest przysłowie, które dzisiaj na to niedzielne popołudnie w kalendarzu znajduje, a Zuzanna będzie miała swoje imieniny 6 lipca, także według tych polskich przysłów to właśnie do Zuzanny powinno padać aż od teraz. Czy tak będzie? Nie sądzę. Nie.

0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Plenerowe studio Radia Sochaczew. Meldujemy się z Parku Garbolewskiego. Tutaj miejskie obchody Dnia Dziecka, a z nami jest pani Magdalena Franaszek-Niewiadomska, główny specjalista do spraw impresariatu i komunikacji cyfrowej Sochaczewskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry wszystkim dzieciom i przy okazji życzenia wszelkiej pomyślności dla was. Codziennie pięknej zabawy.
1: Muszę nawiązać do pani wyglądu dzisiaj. Nie tylko pani, ale też koleżanki pani Ani Wolińskiej. Jesteście dzisiaj takie kolorowe, barwne, radosne, jak na Dzień Dziecka przystało.
2: No tak, dzisiaj Dzień Dziecka, więc stwierdziłyśmy, że ubierzemy się stosownie do okoliczności. Mamy przyjemność prowadzić całą tą imprezę, jesteśmy na scenie. Także no, mam nadzieję, że dzieciaki się świetnie bawią. Ale z SCK nie tylko my, ale również nasze koleżanki i koledzy. SCK nagłaśnia jak najbardziej tę imprezę. Scena jest pod naszą kontrolą, natomiast nie opodal mamy własne stoisko, na którym dużo, dużo, dużo się dzieje. Robione są papierowe samolociki, które można na tym wietrze dzisiejszym, bo troszeczkę wiatru jest, puszczać. Wykonywane są piękne kwiaty. Jest to dzisiaj nasze stanowisko, to jest ogród sztuki, więc robią panie z dziećmi fantastyczne kwiaty i z bibuły, i z papieru toaletowego. Zaprosiliśmy do współpracy panią Adę Głowacką, która wykonuje kwiaty z drucików, także wszystkie kwiaty są naprawdę urocze, nietrudne do wykonania, także zapraszamy do naszych stoisk, żeby się sprawdzić manualnie.
1: Czyli dużo tych atrakcji dla dzieci przygotowanych, bo tak naprawdę SCK kocha przecież tych najmłodszych mieszkańców.
2: No my jesteśmy dla dzieci, po prostu my jesteśmy dla dzieci. Jeszcze dodam, Dawid Żakowski realizuje się jako trener piłki nożnej, piłkarski, bo tam mnóstwo takich gadżetów sportowych mamy, ale widzę z tego, co obserwowałam, że ta piłka nożna jednak najbardziej jest popularna i chłopcy rozgrywają mecze, tata, syn i vice versa.
1: Czy jak się komuś te warsztaty podobają, to no może przybywa wam chętnych do zajęć w SCK-u?
2: Przybywa, ale jeśli ktoś jeszcze się nie zdecydował, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy zarówno do Boryszewa czy przy ulicy 15 sierpnia 83, jak i do Chodakowa przy ulicy Chopina 101, gdzie odbywają się właśnie też zajęcia plastyczne. Dużo, dużo ciekawych rzeczy możemy na tych zajęciach zrobić i nauczyć się pięknie rysować i nie tylko.
1: Dzisiaj wciela się pani w rolę współprowadzącej wydarzenia. Jak się pani odnajduje w tej roli?
2: Jest wesoło. W każdym razie z Anią próbujemy tutaj zabawiać dzieci. Jesteśmy Prymulką i Niezapominajką. Tak kwiatowo się troszkę nazwałyśmy. No myślę, że damy radę.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci do was.
2: Zapraszamy absolutnie wszystkie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę w plenerowym studiu Radia Sochaczew w Parku Garbolewskiego na miejskich obchodach Dnia Dziecka. Była pani Magdalena Franaszek-Niewiadomska, główny specjalista do spraw impresariatu i komunikacji cyfrowej SCK.
2: Bardzo dziękuję.
0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Niedzielne popołudnie, ja czytam, że FIFA potwierdziła bazę wszystkich drużyn. Wiadomo, gdzie będą ich ośrodki. Chodzi oczywiście o Mistrzostwa Świata w Meksyku, USA i Kanadzie, no bo to właśnie tam 39 drużyn zamieszka. Co ciekawe, ta lista była cały czas modyfikowana i ulepszana, a ostatecznie znalazło się na niej ponad 60 ośrodków, wybranych częściowo na podstawie kryterium geograficznego, no by nie były zbyt oddalone od miejsc, w których rozgrywane będą mecze. To na pewno jest coś, co było brane bardzo mocno pod uwagę. Także jeśli ktoś z Was ciekawy, gdzie dana reprezentacja się pojawi, no to w internecie już taka grafika od dawna śmiga.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Tu niedzielne popołudnie na naszej antenie. Ja sprawdzam, co w minionym tygodniu było newsem tygodnia. No i bezsprzecznie. Taki tytuł trafił do tego, co ogłosiła polska firma zajmująca się produkcją gier komputerowych. No, pewnie niektórzy już wiedzą, o co chodzi. Wiedźmin 3, tak jest, kultowa polska gra, otrzyma nowy dodatek. To jest wiadomość, która po prostu wstrząsnęła środowiskiem graczy. No i ten nowy dodatek, tak zwany DLC, zatytułowane Pieśni Przyszłości, ma ujrzeć światło dzienne w 2027 roku. Także jeśli ktoś z was jest, no nie może się doczekać, tak jak ja przyznaję, no to można sobie zapisać tę datę, 2027 rok. No, okazuje się, że to ma być późnym latem, także za rok i parę miesięcy fani Wiedźmina Trójki będą mieli okazję ograć nowy dodatek. No, czy życie nie jest piękne? Powiedzcie mi szczerze. Ja myślę, że jest.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Plenerowe studio Radia Sochaczew, miejskie obchody Dnia Dziecka w Parku Garbolewskiego, a z nami jest pan Albert Mateńko, właściciel Chopin Cafe w Żelazowej Woli. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chopin Cafe dzisiaj w Parku Garbolewskiego, ale na co dzień w Parku w Żelazowej Woli, przy domu urodzenia Fryderyka Chopina. Czy to jest przypadek, że jesteście tam, gdzie są piękne okoliczności przyrody? Bo to chyba właściwie ma sens. Przyjemniej pić kawkę i zjeść kawałek ciasta właśnie wśród zieleni.
2: Tak, ma pani rację. Piękne miejsce, piękna historia, piękna muzyka. Rzeczywiście coś w tym jest. Troszkę tak jest, chyba że troszkę przyciąga nas to, co piękne.
1: Mhm. Dlaczego warto do was zajrzeć, poza tym, że macie ładne widoki z restauracji?
2: Tak jak powiedziałem, to jest przepiękne miejsce z piękną historią, a my jesteśmy restauracją, która stara się dorównać temu miejscu. Staramy się to menu przygotowywać dla naszych gości, no tak jak potrafimy najlepiej. Mam nadzieję, że nam to wychodzi po prostu.
1: Mówi się, że kuchnie powinno się budować na produktach sezonowych. Czy u was tak właśnie jest? Czy to menu faktycznie zmienia się wraz z porą roku?
2: Tak, my od początku założyliśmy, że to menu będzie sezonowe, tylko tych sezonowości u nas jest dość dużo. Na pewno są to pory roku. Staramy się wybierać tak produkty, żeby były w najlepszym swoim rozkwicie, że tak powiem. Ale też mamy sezonowości takie związane z wydarzeniami, na przykład urodziny Chopina, na przykład urodziny George Sand, i my trochę to menu przygotowujemy do tych wydarzeń również. Także te sezonowości, one od początku były założeniem, bo chcieliśmy trochę odczarować taki efekt może potoczny muzeum. Chcieliśmy, żeby to muzeum było doświadczeniem i nasza restauracja była też doświadczeniem dla naszych klientów.
1: A to jest ciekawe, co pan powiedział, że przy okazji urodzin Fryderyka Chopina macie specjalne menu. To znaczy, tak, że można wtedy zjeść na przykład to, co jadał kiedyś Chopin?
2: Na pewno jest dużo inspiracji, bo my mamy też taką ideę, że współpracujemy z różnymi osobami przy okazji właśnie tego typu wydarzeń. Taką instytucją naszą podstawową to jest Instytut Fryderyka Chopina. Dużo tutaj rozmawiamy, inspirujemy się nawzajem, ale też są szefowie kuchni, nasz szef kuchni, nasze wspólne rozmowy, literatura związana z Fryderykiem Chopinem. Także to jest na pewno duża inspiracja, ale idealnie jeden do jednego może nie do końca. Natomiast staramy się, żeby te dania były takie współcześnie przygotowane dla naszych smaków.
1: A czy w najbliższym czasie w kalendarzu jest jakieś wydarzenie, w związku z którym przygotowujecie specjalne menu?
2: Tak, właśnie w okolicach 1 lipca będzie organizowane wydarzenie związane z urodzinami George Sand. Przygotowujemy się już do tego, przygotowujemy się ze specjalnymi niespodziankami. Niebawem na naszej stronie będą Państwo, na naszych mediach będą Państwo mogli to zobaczyć.
1: Jest jakieś danie, które szczególnie by Pan polecił naszym słuchaczom?
2: Może to zabrzmi śmiesznie, ale na takim daniem podstawowym u nas jest przepyszny kotlet schabowy. To jest chyba danie, które nam najbardziej się podoba naszym klientom, więc polecam.
1: Z kotletem schabowym to też jest ciekawa historia, bo przecież ile gospodyń, ile osób, tyle przygotowań. No i są, wiadomo, smaczniejsze i mniej smaczne.
2: Tak, ja muszę przyznać, że ja zanim otworzyliśmy restaurację, samemu ciężko było mi znaleźć miejsce, gdzie takie polskie tradycyjne dania można było w dobrym wydaniu znaleźć. Także mam nadzieję, że u nas to się udaje robić. Serdecznie zapraszamy.
1: Czyli nie tylko kawka, nie tylko ciacho, ale również te dania główne.
2: Tak, tak. My jesteśmy pełnowymiarową restauracją, choć w nazwie mamy Chopin Cafe, ale to jest z premedytacją zrobione, żeby troszkę przybliżyć naszym klientom nasz styl, bo my chcemy być dobrą restauracją, ale niekoniecznie może jakąś glamour, po prostu taką przyjazną, miłą. sympatyczną.
1: Mhm. Czyli zapraszamy serdecznie.
2: Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. W naszym plenerowym studiu Radia Sochacze był pan Albert Mateńko, właściciel Chopin Cafe w Żelazowej Woli, restauracji, która znajduje się przy samym budynku, przy domu urodzenia Fryderyka Chopina. Dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Co takiego działo się w minionym tygodniu? No na przykład rozdano fryderyki, słuchajcie. Nie będę tu mówił o wszystkich nagrodzonych, ale o jednej sytuacji mówi internet, o STR, czyli raper przekazał swojego fryderyka na zbiórkę BDS-a i uznał, że to jemu się należy bardziej. No to jest gest, który przez fanów hip-hopu, ale też przez fanów właściwie tych, którzy doceniają ruchy charytatywne, które ostatnio w internecie są bardzo popularne, jest bardzo chwalony. OSTR rzeczywiście dostał Fryderyka, ale uznał, że no, należy się komuś innemu, a konkretnie do BDS-owi. Docenił także jego wkład w akcję z Łotwogęgiem dotyczącej zbierania funduszy na dzieci chore na nowotwory. W związku z tym rzeczywiście raper wystawia na licytację swojego Fryderyka. Proszę bardzo, na zbiórkę. To news z minionego tygodnia, który zdecydowanie jest no, jednym z ważniejszych newsów w tej kategorii.
1: Słuchasz Radia Sochaczew.

0: czytam o zwierzętach, bo tysiące zdjęć dzikich zwierząt z tatrzańskiego parku narodowego, hiszpańskiego parku narodowego Donana, Delty Odry i norweskiego regionu Indre Østfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków, bo można zajrzeć w najdziksze europejskie ostępy, zobaczyć bardzo dzikie zwierzęta w niezwykłych sytuacjach, a przy okazji pomóc w ważnym projekcie naukowym i to bez ruszenia się z domu. Ten projekt to jest rzeczywiście seria fotopułapek. Naukowcy mają wykorzystać je do monitorowania populacji dzikich gatunków, no a na fotografiach rejestrowane są zarówno te pospolite zwierzęta, jak i te, których na przykład nie wszyscy mogli widzieć. A więc można naukowcom pomóc, żeby wskazać, które to są zwierzęta, a to sprawi, że rzeczywiście nie dość, że wy zobaczycie te zwierzaki, to jeszcze naukowcy będą mieli mniej pracy i być może uda się lepiej te zwierzęta identyfikować i więcej o nich wiedzieć. Także zostawiam was z tym tematem.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest

0: wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

0: Maluchy, teraz radio czyta dzieciom.
1: Witam serdecznie wszystkie dzieci. Dzisiaj ciocia Kasia przeczyta wam ostatnią część bajki pod tytułem Spacer. Wprawdzie znajoma zapewniała, że nie trzeba i że nie chce sprawiać kłopotu. Jednak widać było, że pomoc jest jej jak najbardziej potrzebna. Nie żeby siatka była ciężka, po prostu miała problem z nogą, na którą wyraźnie utykała. A zakupy jeszcze bardziej przeszkadzały jej w chodzeniu. Dziewczynka zapomniała o swoich bąbelkach i listku babki, który już opadł, i pośpieszyła z pomocą, łapiąc jedno ucho siatki. Babcia Asi chwyciła drugie i poszły alejką w kierunku głównego chodnika. Pani Marysia była bardzo wdzięczna i nieustannie chwaliła Joasię. Jakie to dobrze wychowane dziecko! Zupełnie sama podbiegła, aby wziąć ode mnie te zakupy. Nie mogła się nadziwić. Droga do domu pani Marysi prowadziła przez całą długość parku. Dzięki temu Kropka mogła zobaczyć jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Szczęśliwie się składało, że alejka wiodła też obok budki z lodami, które znajoma babci uparła się kupić dla wszystkich. Był więc to dodatkowy postój i odpoczynek, zupełnie nieplanowany, ale za to bardzo przyjemny. Spacer zakończył się powrotem do domu tuż przed obiadem. Mama dziewczynki właśnie kończyła robić obiad, kiedy Asia wpadła do domu niczym huragan. Już od progu, jednym tchem zaczęła wyliczać, jak to wpadła w pokrzywy i jak wyleczyła ją babcia i jak spotkały starszą panią, której pomogły. Nie zapomnij o lodach, śmiała się babcia Jadzia. Lody też były, przyznała zaraz dziewczynka. Mamę rozpierała duma, gdy usłyszała, jak bardzo pani Marysia chwaliła jej córkę. Babcia nie omieszkała o tym wspomnieć. Joasia nie słuchała jednak dalszej rozmowy, bo pobiegła do łazienki umyć ręce. Po chwili znalazła się już w pokoju. Ostrożnie zdjęła spinkę i pomogła swojej przyjaciółce zejść. Kropka zeskoczyła jednym susem na biurko i podziękowała za spacer. To było naprawdę wspaniałe, oznajmiła Kropeczka. Najwspanialsze przeżycie, jakie miałam. Przyzwyczajaj się, uśmiechnęła się Asia. Bo będzie ich więcej, dużo więcej. Po czym pozwoliła się cieszyć Kropeczce daną obietnicą, a sama poszła na obiad. Na następną bajkę zapraszam już za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia.
0: Radio czyta dzieciom. Zabierz dziecko w bajkową podróż.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
9: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Pol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz.